bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan. Reklama.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
5: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. W dzisiejszym programie mam w planach zabrać Państwa na wycieczkę do Parku Jordana, gdzie remont budynku po kultowej Jordanówce postępuje. Odwiedzimy również Narodowy Stary Teatr, który z impetem rozpoczął nowy sezon. Jego prezentacja była dość nietypowa, dlatego zachęcam do jej wysłuchania. A na sam koniec zaproszę do studia Karola Dziedzica, wokalistę i wielokrotnego uczestnika programów typu Talent Show, a dzisiaj nauczyciela muzyki, ale też edukatora. Karol od kilku dobrych lat edukuje najmłodszych z kanonu polskiej piosenki, a w tym celu przygotowuje konkursy wokalne z profesjonalną oprawą. Więcej o tym już za chwilę, ale na ten moment czas na krótki przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
4: Co słychać w Krakowie?
5: Kraków otrzyma ponad 172 miliony złotych z Unii Europejskiej na budowę linii tramwajowej na odcinku Krowodrza-Górka-Azory. Cała inwestycja szacowana jest na 250 milionów. Planowana trasa będzie mieć ponad 2 km długości. Ruszył Europejski Tydzień Mobilności. W jego ramach rozmaite zajęcia i warsztaty, a w najbliższy wtorek czeka nas Europejski Dzień Bez Samochodu i będzie można jeździć komunikacją miejską za darmo. To a propos mobilności. Ponad 200 osób skorzystało ze stworzonej przez krakowski alarm smogowy aplikacji dobrajazda.krk.pl. To specjalne narzędzie, za pomocą którego można zgłaszać problemy w codziennym poruszaniu się po mieście. Tych nie brakuje, na przykład na ulicy Spacerowej w Kobierzynie, mówi Filip Jarmakowski z krakowskiego alarmu smogowego.
6: Nie nadaje się do spacerów, wygląda jak droga wiejska, która ma pobocza gruntowe i to dosyć wąskie. Swoją drogą, co również uwieczniłem na zdjęciu, jest tam spory ruch samochodowy, rowerowy, a także lokalnej fauny w postaci dzików.
5: Raport znajdziecie na stronie KAS-u. Dach wymieniony, czas na remont sceny głównej. Mowa o remoncie Teatru imienia Słowackiego. Prace ruszą w maju przyszłego roku i potrwają 6 miesięcy, mówi dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski.
7: Tą zapadnię wyjmiemy, ona ma, słuchajcie, 3 piętra wysokości. Jest to historyczne urządzenie, które wstawimy do ogrodu naszego lapidarium i zamienimy je na tężnię. W to miejsce będziemy mieli nowoczesną mechanikę sceny, która zakłada kilka zapadni. Mamy też scenę obrotową.
5: Remont obejmie całe zaplecze teatru, w tym garderoby, magazyny i pralnie. Na ten czas scena pozostanie zamknięta do grudnia przyszłego roku. Cały remont łącznie z dachem pochłonie 32 miliony złotych. A 54 miliony są do rozdzielenia w budżecie obywatelskim. Trwa głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego Krakowa, mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta.
8: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
5: Głosować można stacjonarnie w mobilnych punktach na terenie miasta albo elektronicznie przez stronę internetową budżet.krakow.pl. Przypomnę, głosujemy na 3 projekty ogólnomiejskie i 3 dzielnicowe. Ich wykaz znajdziecie na stronie miasta, a czas na dokonanie wyboru projektów 28 września. Dzień wcześniej odbędą się wybory prezydenckie w Krakowie. Czas zatem na przegląd obietnicy niektórych kandydatów. Michał Drewnicki z PiS proponuje Małopolski Pakt Przemysłowy, którego efektem byłby rozwój gospodarczy miasta i stworzenie wysokopłatnych miejsc pracy. Jan Hoffman zaczął elektroniczną zbiórkę podpisów pod uchwałą, która miałaby złagodzić przepisy o strefie czystego transportu i ograniczyć ją do centrum. Aleksandra Owca z partii Razem stawia na ścieżki rowerowe. Chce domknąć wyślaną trasę rowerową i poprawić połączenia z Nową Hutą. Natomiast popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska zaproponowała warzywomaty na osiedlach. Ze wśród postulatów Łukasza Gibały jest budowa cmentarza dla zwierząt. Łącznie o fotel włodarza miasta ubiega się 8 kandydatów.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
5: Kraków będzie organizatorem Mistrzostw Świata w futbolu kobiet. Blisko 8-dniowe rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. W turnieju weźmie udział 16 reprezentacji z całego świata.
4: Sport w Krakowie.
9: Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Amfutbol. Właśnie ogłosiliśmy, że udało nam się pozyskać bardzo fajną imprezę, którą zorganizujemy w Krakowie, Mistrzostwa Świata Kobiet w Amfutbolu. To są wyjątkowe mistrzostwa dziewczyn w amputacjach, w piłkę nożną. Wyjątkowa reprezentacja, która nam dużo dostarczyła emocji na poprzednich mistrzostwach świata. 2 lata temu w Kolumbii zdobyła medal. No i teraz tutaj będziemy gościć u siebie drużyny z 16 krajów, z różnych kontynentów, z Afryki, z Azji, Europy, Ameryki Południowej, Północnej. No i nasze dziewczyny, które są jednymi z najlepszych na świecie, będą walczyć o te medale. I liczymy, że zobaczymy duże emocje, że będzie wsparcie polskich kibiców, które doprowadzi je do tego złota i że nam będzie fajna super impreza do oglądania.
10: Justyna Tomaszewska, zawodniczka AmFootball. Jest to duża radość dla nas, może też zaskoczenie, bo myślałyśmy, że gdzieś będzie za granicą, gdzieś będą za granicą te Mistrzostwa Świata najbliższe, ale bardzo się cieszymy i no i gramy o wszystko.
9: 16 reprezentacji przyleci ze wszystkich kontynentów i meczów będzie aż 48, ponieważ w futbolu grają też te drużyny, które przegrywają, grają później o kolejne miejsca i no jest to bardzo fajny, taki intensywny turniej, wszystko się dzieje w ciągu 8 dni, więc też jest dużo do oglądania i na pewno warto będzie przyjść na stadiony Krakowi, Garbarni, Prądniczanki, żeby zobaczyć te dziewczyny nie tylko z Polski, ale też z innych krajów.
11: Weronika Nowotny, zawodniczka kadry kobiecej AmFootballu. To będzie niezapomniane uczucie. Gdzieś tam gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogłyśmy to odczuć, tak jak już wspomniałam też wcześniej na konferencji, w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt. No i miejmy nadzieję, że w tym meczu otwarcia, bo z pewnością go zagramy, gdzieś tam to wsparcie nam pomoże i od pierwszego meczu pokażemy, że stać nas na bardzo wiele i będziemy sięgały tylko po najwyższe cele.
9: Mecze będą się odbywać wszystkie w Krakowie, cały event będzie tutaj w jednym mieście. Do zobaczenia. Główne mecze, najważniejsze, będą na stadionie Krakowi. Oprócz tego polskie mecze też na stadionie Prądniczanki. No i najwięcej meczów będzie na stadionie Garbarni Kraków.
11: Też nasze mecze towarzyskie nam pokazały, że pewnie Kolumbia będzie mocnym przeciwnikiem dla nas. No zostało nam jeszcze sporo, bo praktycznie rok przygotowań, więc gdzieś tam bardzo, bardzo solidnie trenujemy. Czy to indywidualnie, czy na zgrupowania, więc miejmy nadzieję, że przygotujemy się bardzo dobrze i pokażemy, że są one niestraszne.
9: Tak, AmFootball jako sport ma ponad 40 lat, bardzo długą historię, jest bardzo rozwinięty na wszystkich kontynentach. Jest też bardzo blisko, coraz bliżej ze zwykłymi strukturami piłkarskimi, ale AmFootball kobiet to zupełna nowość. Tak naprawdę zupełne początki, to są 4 lata temu, 3 lata temu zaczął się rozwój pierwsze Mistrzostwa Świata, które były takim pierwszym międzynarodowym turniejem dla wielu drużyn i super udane, dały też impuls do rozwoju. Teraz, tak jak mówisz, są dochodzą cały czas nowe kraje, ostatnio Boliwia, Nepal, Japonia, Indonezja, tutaj u nas Turcja w Europie, więc jest to dobry czas. No i też chcieliśmy właśnie zrobić ten sukces, to zainteresowanie udziałem, występem dziewczyn w Kolumbii chcieliśmy tutaj przenieść do nas i stąd te starania, organizację turnieju w Krakowie i udało się, mimo że mieliśmy silnych rywali w postaci Brazylii i Rwandy, gdzie w Afryce jest najmocniejszy kobiecy futbol, ale udało nam się pozyskać imprezę i na pewno będzie to za rok równo dobry czas w Krakowie. I mieliśmy tutaj też właśnie w Krakowie już imprezy Mistrzostwa Europy, gdzie zrobiliśmy rekord frekwencji, jeżeli chodzi o sport niepełnosprawnych, bo 8, 7, 6 tysięcy kibiców na polskich meczach. Mieliśmy Ligę Mistrzów, gdzie w finale na Reymonta Wisłę Kraków AmFootballową też dopingowało kilka tysięcy kibiców. Mamy mecze na Prądniczance, która regularnie się zapełnia kibicami, jak grają futboliści. Także liczymy, że ta popularność też się przeniesie na dziewczyny, które są na bardziej początkujące, ale też na pewno budzą bardzo bardzo duże emocje i liczymy, że kibice też to docenią.
10: Na co dzień 3 razy w tygodniu trenujemy. Jest to trening siłowy, trening biegowy i trening piłkarski. No i też spotykamy się 1-2 razy w miesiącu na wspólnych treningach, gdzie już trenujemy z trenerami, także no, jest dość intensywnie, żeby to pogodzić z życiem prywatnym i zawodowym.
11: Dużo osób gdzieś tam pracuje zawodowo, więc łączenie tego wszystkiego w jedną całość jest na pewno dużym wyzwaniem. Co miesiąc spotykamy się na zgrupowaniach kadry, gdzieś tam też są zgrupowania klubów kobiecych. Też trenujemy z mężczyznami, z chłopakami, no i dodatkowo 3 razy w tygodniu jeszcze indywidualnie, więc jest tego sporo, jak można usłyszeć. No ale tylko na plus, bo

0: tak, żeby budynek po zakończeniu tych prac nie stał po prostu pusty i żeby można go było udostępnić mieszkańcom. I zależy nam na tym, co też mieszkańcy wskazali w konsultacjach społecznych, bo mowa była o małej gastronomii i o funkcjach, które w parku by się przydały. Funkcja społeczna, edukacyjna, kulturalna, integracyjna, łącząca może jakąś ofertę dla rodzin z dziećmi, które bardzo chętnie odwiedzają ten park, czy dla seniorów. Więc rzeczywiście takie głosy wybrzmiewały w konsultacjach społecznych, dlatego przetarg ukierunkowany jest na to, żeby znaleźć podmiot, który spełnia jakieś cele użyteczności społecznej. Chodzi o różne formy funkcjonowania na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i szukamy właśnie kogoś, kto połączy te wszystkie funkcje, czyli mała gastronomia i coś, co będzie służyć mieszkańcom w jakiś sposób. Na to jest położone główne kryterium, bo tak jak zaznaczaliśmy w naszych materiałach, jest to też wskazane jasno w przetargu, kryterium ceny to jest tylko 10% całej oferty, oceny tej oferty, natomiast zależy nam na pomyśle na to miejsce, które stworzy taki całoroczny obiekt, którego w parku na ten moment brakuje, a który uzupełniłby tą parkową ofertę dla krakowian. Park Jordana jest miejscem bardzo popularnym, uwielbianym, myślę, że przez wszystkich, w szczególności przez rodziny z dziećmi. Dlatego chcemy, aby właśnie dzierżawca Jordanówki w jakiś sposób tutaj wypełnił jeszcze taką funkcję.
1: Czyli wyraźnie Państwo odcinają się od tego, że to nie może być wyłącznie kawiarnia.
0: Nie chcemy, żeby to była tylko kawiarnia. Chcemy, żeby tutaj było połączenie jeszcze właśnie tych funkcji, o których mówili krakowianie. Obiekt nie jest duży, więc trzeba mieć tego świadomość. Rzeczywiście w trakcie konsultacji społecznych o różnych tutaj funkcjach mówiliśmy. Natomiast metraż Jordanówki i to, jak ma ona wyglądać zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi po remoncie, nie daje też takich możliwości, żeby powstał tam jakiś większy klub kultury, dom kultury czy tego rodzaju działalność, ponieważ powierzchnia tego budynku nie jest duża. Natomiast rzeczywiście okazały taras i to wnętrze takie główne pasuje dobrze do małej gastronomii, do czegoś właśnie w rodzaju kawiarni. Natomiast dół budynku chcielibyśmy, żeby był właśnie wykorzystywany w jakiś ciekawy sposób, który mam nadzieję, że dzierżawcy startujący w przetargu nam zaproponują, a który będzie odpowiadał na potrzeby mieszkańców i spełniał właśnie te cele użyteczności publicznej.
1: Skoro mówimy właśnie o tych działaniach społecznych, to w przetargu też Państwo zaznaczyliście, że dobrze by było, żeby ten obiekt też miał pewną funkcję społeczną, czyli na przykład zatrudniał osoby zagrożone wykluczeniem.
0: Tak, to też jest podkreślone. Chcemy, żeby właśnie ta działalność podmiotu, który będzie funkcjonował w Jordanówce, miała w sobie cele społeczne, ale też służyła właśnie integracji społecznej i żeby na przykład właśnie był to podmiot, który przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, aktywizuje zawodowo pewne grupy społeczne, zwłaszcza grupy społeczne zagrożone wykluczeniem. Rzeczywiście to też jest w przetargu podkreślone. Chcemy, żeby właśnie to było tego rodzaju miejsce, które spełni te warunki, będzie czymś więcej niż przedsięwzięciem komercyjnym. Rzeczywiście też mamy podkreślone, żeby to nie była działalność typu fast food. Więc chcemy zaoferować krakowianom miejsce wartościowe, społecznie, gastronomicznie, tak żeby uzupełniło ofertę Parku Jordana. Czekamy na ten moment, w którym wchodząc głównym wejściem do Parku Jordana od Alei 3 Maja będzie nas witać miejsce, które już będzie sygnalizowało, że jesteśmy w fajnej przestrzeni, w której możemy ciekawie spędzić czas.
2: Teraz przerwa.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Narodowy Stary Teatr również otwiera sezon i proponuje nowy sposób odkrywania swojego programu. Śladem muzealników repertuar na ten sezon będzie można odkrywać poprzez 5 ścieżek kuratorskich. To propozycje różnych dróg przez teatr, pozwalające łączyć spektakle z koncertami, wystawami, warsztatami i debatami. Zapowiada się ciekawy sezon.
3: Wędrówki po Krakowie.
4: będzie radykalny, będzie z jednej strony bardzo polski, z drugiej strony bardzo rodzinny. Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru. Rzeczywiście wprowadziliśmy 5 ścieżek, po których chcemy, żeby nasi

0: Ci widzowie Wicki nawigowały w tym programie, w tym sezonie. No i już chyba sama klasa ambasadorek i ambasadorów mówi samo za siebie. Anka Wilhelm-Sasnalowie, Agnieszka Holland, Anna Dymna. To są takie osoby, które rzeczywiście biorą z nami pewien rodzaj otwarcia, chęci przedstawienia tego, co w tym sezonie w Narodowym Starym Teatrze.
1: Na ten sezon przygotowali Państwo 8 premier. Jakie one będą? Bo też pojawiają się lokalne wątki.
0: Premier mamy zaplanowanych 8, z czego dwie to premiery w dużych koprodukcjach międzynarodowych. Julien Gosselin, Teatr Léodéon, Philip Ken również z Klikoteką. I to są rzeczywiście dla nas takiego pewnego rodzaju kierunki, ale tak, te dwie premiery to bardzo ważne, myślę, krakowsko i lokalnie tytuły Naszewskie i Sprawa Stanisława Pyjasa. No, jeden z najważniejszych momentów historycznych XX wieku, nie tylko w historii Solidarności i działań opozycyjnych, które działy się w PRL-u, ale również takiej całej historii pamiętania o czymś, co jedni nazwą wypadkiem, drudzy nazwą zbrodnią i morderstwem. Niemniej jednak sprawa Pyjasa na pewno stworzyła, ukonstytuowała pewien mit, wokół którego budowaliśmy trzecią RP. Do tego wszystkiego wraca Marcin Wierzchowski, również przez reportaże Cezarego Łazarewicza. No dziś w tym miejscu legendarnym Burger King, zaledwie 100 metrów od Narodowego Starego Teatru. O tym, jak te losy historyczne się zmieniają i czym w zasadzie są, chcemy bardzo mocno opowiedzieć. A drugi tytuł? Maciek Buchwald. Oczywiście, no, nie ukrywamy, że bardzo, tak jak powiedziała pani dyrektor na konferencji prasowej, lubimy ryzykować, lubimy nieszablonowe pomysły, które wszyscy uważają za szaleństwo. W zeszłym sezonie debiutował Piotrek Domalewski, no i powiedzmy sobie szczerze, mamy hit, zdobywca już wielu nagród za tekst, dzisiaj w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgii. Zaraz jedziemy w tournée z Zamknij Oczy, Nel. A ten sezon tak, Maciej Buchwald, performer, autor scenariuszy, artysta kabaretowy, ale przede wszystkim też reżyser filmowy, współpomysłodawca i reżyser chyba największego hitu popkulturowego dekady, a może i trzeciej RP, czyli 1670. Tak, Maciej Buchwald stworzy komedię narodową. Taką mu zadaliśmy tu zadanie. Razem z Grzegorzem Uznańskim, autorem niesamowicie dobrze przyjętego wypisu, opowiedzą o dziewczynce w momencie kryzysu dojrzewania. Dziewczynce, która ma problem z samoakceptacją. Jedyne, co może w tej całej historii dziwić, to, że właśnie ta nastolatka ma na imię Rzeczpospolita, a nazwisko Polska. O tym wszystkim, co w tym spektaklu i jak się to będzie toczyć, kiedy twoją mamą jest Matka Boska, a ojciec jest światowidem i jak kryzys prawdziwych, tradycyjnych wartości może się tutaj napisać. Piętrzać, opowie Maciek Buchwald na koniec sezonu.
1: A te pozostałe premiery?
0: No, myślę, że to jest bardzo mocny sezon. Ja bardzo wyczekuję tych międzynarodowych, bo z jednej strony i ta perspektywa azjatycka, w Polsce jest bardzo mało teatru z Azji. Trochę jesteśmy połączeni z Koreą, ale mamy bardzo wąskie okno, więc tutaj osoba Chokafaya i tego, o czym on chce opowiedzieć i w jaki sposób w kontekście Chin, jest bardzo ciekawe. Z drugiej strony niesamowicie istotna dla mnie dwóch wielkich artystów francuskich, dzisiaj absolutnie topowych. Julien Gosselin otworzył w tym roku Festiwal w Odeonie swoją kolejną wielką produkcją. Przepraszam, tak, Festiwal w Awinionie swoją kolejną wielką produkcją. No, dyrektor Odeonu, nie można wyżej i nie można chyba ważniej w europejskim teatrze. Tutaj wszystkie ręce na pokład i no, nowy łączy się ze starym. Po raz pierwszy w historii Narodowy Stary Teatr razem z Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. Tutaj łączone obsady pod batutą dyrektora Odeonu. No, takiej produkcji chyba czekaliśmy dekadę, o takiej też skale i randze międzynarodowej. Ale z drugiej strony Philip Ken, no, jeden dzisiaj z najważniejszych właśnie w czerwcu premiera w berlińskim Volkswagen, chwilę wcześniej w Hamburgu. No to są najważniejsze sceny europejskie, więc mamy rzeczywiście w Krakowie. Ja sam trochę nie dowierzam, powiem Państwu szczerze. Widziałem wczoraj minę dyrektora Katańskiego z Teatru Telewizji, który tylko robił się coraz bardziej zaskoczony, aż wstał i powiedział, że to jest imponujące i wychodzi z zawstydzeniem. Więc tak, nie ukrywam, że to, co przygotowaliśmy i ten program jest niesamowity. Czekam na te rzeczy międzynarodowe, ale czekam też na młodych twórców, bo oni są bliscy. bliscy również dla mnie. Ja już może trochę nie jestem aż, chociaż Polska, prawda, zawsze to miano tego młodego artysty jest dość długo w polskim teatrze, to tutaj Gosia Wdowik i Mikita Iwińczyk to dzisiaj dla mnie jedne z dwóch bardzo różnorodnych głosów. Tutaj bardzo mocna polityczna wypowiedź Mikity. Niełatwo jest dzisiaj być polsko-białoruskim artystą w Polsce. Niełatwo, szczególnie kiedy ten akcent blisko brzmi do akcentu ukraińskiego. O tym opowie Mikita i myślę, że to dla nas może być przejmująca premiera. A z drugiej strony Anety Grzeszykowskiej, wspaniałe lalki w spektaklu Gosi Wdowik. No to są naprawdę takie rzeczy, na które jechalibyśmy do co najmniej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, żeby zobaczyć wystawę, a zobaczymy to na scenie krakowskiej.
1: W tym sezonie Państwo przygotowali znacznie więcej nowości. Też trzeba napomknąć o nowej oprawie komunikacyjnej sezonu, nowych plakatach.
0: Tak, to znaczy rozwijamy i dla mnie to jest bardzo istotne. No, ta przestrzeń wizualna, przestrzeń publiczna jest bardzo istotna. My chcemy pracować z dobrymi artystami, artystkami nie tylko na scenie, ale również poza nią. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku wybraliśmy Martynę Pazerę, kobietę, graficzkę pochodzącą ze Stargardu, która przedstawi nam plakaty i ten sezon, który już Państwo nawet mogą zobaczyć. Dla mnie to jest bardzo istotne, szczególnie, że tak jak dzisiaj opowiadaliśmy, będziemy blisko współpracować z Krikoteką, z Anką i Wilhelmem Sasnalami choćby, więc dla mnie osobiście sztuki wizualne są bardzo ważne. Ja też dużo tutaj współpracuję na różnych polach i przecięciach z artystami z tego pola, więc cieszę się rzeczywiście, że w tą stronę idziemy, ale jeszcze bardziej chyba z tych ścieżek programowych, o których mówiliśmy. To znaczy to jest chyba jakaś wyjątkowość i myślę, że dobrze by było pomyśleć o Narodowym Starym Teatrze trochę jak o właśnie Muzeum Narodowym. To znaczy nasze zbiory obecne i dokonania są za duże, żeby zmieścić je w jednej sali. I tak jak idziemy do Muzeum Narodowego i mamy salę klasyczną, salę współczesną, salę renesansową, tak i tu w Narodowym Starym Teatrze mamy 5 ścieżek bardzo różnorodnych, w których i tak, powiem szczerze, z trudem udaje nam się upchnąć to wszystko, co przygotowujemy dla naszych widzów i widzek. Tęczowa flaga wisi na fasadzie Narodowego Starego Teatru, pomimo tego, że chciano ją ściągnąć w sposób agresywny i brutalny. My ze swoimi działaniami idziemy dalej. Jestem bardzo wdzięczny i cieszę się z tego eventu, który miał miejsce w niedzielę, gdzie wszyscy niemal dyrektorzy teatrów krakowskich wspólnie nie tylko wzięli udział w spektaklu Bartka Szydłowskiego, procesu Eliusza Niewiadomskiego, ale przede wszystkim w debacie Teatr i Demokracja. To jest takie hasło, które Bartkowi podrzuciłem bardzo konkretnie, bo ja wierzę w te wartości demokratyczne, że one są ważne i teatr tak długo jak będzie mógł, musi być miejscem, gdzie my opowiadamy sobie dlaczego i w jaki sposób właśnie te wartości i za nimi chcemy podążać. Więc tak, ja swoją karierę rozpoczynałem od spektakli antyfaszystowskich. Jestem osobą, która jest rodowitym Dolnoślązakiem. Jestem dyrektorem Polskiego Teatru Narodowego z czeskim nazwiskiem. Mam w sobie korzenie żydowskie, czeskie, ukraińskie, śląskie i polskie. Moja babcia urodziła się w Bośni. Jak ktoś zrobi konkurs na Polaka, to ze mnie jest taki Polak jak z Tygrysa Kot. Więc nie ukrywam, że bardzo osobistym jest dla mnie to, kiedy ktoś mi wygraża i mówi, że w tym konkursie na polskość jedni nimi są, a drudzy nie. I dopóki jestem dyrektorem sceny narodowej, będę walczył o to, żebyśmy my mieli głębokie zrozumienie tego, w jakim miejscu geograficznie i społecznie żyjemy. Stąd też premiera Sąsiadów. Spektakl o tożsamości polsko-ukraińsko-żydowskiej, o traumach, które w sobie nosimy, niezgodzie i bólu, który jest bólem dziedziczonym. Pół rodziny, którą miałem, zginęła, czy to w momencie przesiedleń, czy w momencie II wojny światowej. I o tej historii też należy opowiadać w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, nawet jeśli nie jest to do końca historia bliska Krakusom. A jeśli chodzi o kwestie ścieżek programowych, to właśnie tutaj jest dla mnie czymś bardzo, bardzo istotnym, żeby opowiedzieć o z jednej strony poszukiwaniach bardzo mocno formalnych, czyli taka ścieżka radykalna ciekawość. Tutaj ambasadorzy Anka i Wilhelm Sasnalowie i wiele mówić nie trzeba tak naprawdę. Artyści wizualni, plastyka jako główny kierunek. Druga to Polska Sprawdzam, patronka Agnieszka Holland. Dzisiaj jedna z najodważniejszych twórczyń w Polsce i takie bardzo mocne wezwanie nas do tego, żeby ta polityczność i odwaga artystyczna dzisiaj w rozmowie o Polsce była niesamowicie istotna. Mamy również Powidoki Historii. My się absolutnie z tego, o co pytaliście Państwo wcześniej, my się nie w żaden sposób nie chcemy rezygnować czy udawać tej wspaniałej tożsamości, z której jesteśmy dumni i wokół wystawień przecież klasyki, Wyspiańskiego, Mickiewicza, również literatury międzynarodowej, ale też Broszka, do którego się odwołujemy w tym sezonie. Więc w tych powidokach historii zaglądamy przez osobę Anny Dymnej do tego, co było w polskim teatrze i jak możemy o nim myśleć. A na koniec dwie, które mają też poszerzyć pole Narodowego Starego Teatru, czyli z jednej strony rodzina w teatrze, bardzo dzisiaj ważna grupa, którą musimy zauważać, musimy chcieć z nią współdzielić i tworzyć dla niej dostępność w kulturze, a z drugiej strony przestrzeń doświadczeń, bo już chyba udało nam się nauczyć naszych widzów i widzki, że rozumiemy zadania Narodowej Sceny o wiele więcej i głębiej niż tylko tworzenie spektakli na scenach.
1: To w takim razie jaka jest rola wspomnianych ambasadorów?
0: Z jednej strony, i to było dla nas bardzo ważne, każda z osób, które zaprosiliśmy, napisała do nas pewien rodzaj listu. Te listy przedstawiliśmy zespołowi, wręczamy je artystom. To są pewne czasem pytania, które postawili przed nami, czasem pewnego rodzaju inspiracja, czasem bardzo wzruszające podziękowania za to, że mamy dzisiaj odwagę i chęć w pewne tematy po prostu inwestować. Naszą energię twórczą, nasz czas, naszą odwagę. Ale to nie wszystko. Każda ze ścieżek będzie otwierana właśnie pewnym wydarzeniem z osobami ambasadorów. Już wiemy, że będzie projekcja filmów z Anną i z Wilhelmem Cesnalami, tego filmu, który do niedawna na podstawie literatury Walsera miał premierę również w Krakowie. Ja bardzo zachęcam i będę namawiał, żeby też tworzyć jakiegoś rodzaju wspólny projekt wizualno-teatralny. Jesteśmy w rozmowie z wieloma podmiotami. Ja nie wiem, czy to będzie przy okazji samych Cesnali, ale rozmawiamy i z Bunkrem Sztuki, i z Wawelem o tym, jak w ogóle możemy przybliżyć sztuki performatywne właśnie do sztuk wizualnych. Agnieszka Holland bardzo bym chciał ściągnąć i o tym rozmawiamy na premierę Migrantów, bo to jej doświadczenie takiego drugiego wystawienia legendarnego. Wtedy jej szefem w zespole filmowym był Andrzej Wajda. Jest taka anegdota, że on jechał przez Śnieżycę, spektakl premierowy został opóźniony o chyba nawet godzinę, żeby Andrzej Wajda mógł go zobaczyć, a potem chwilę później on wystawił swoją własną wersję, między innymi z Jerzym Szturem, legendarne wystawienie w Teatrze Telewizji, więc tutaj jest dużo jakby połączeń między nami, a mogę zdradzić, bo to też będą niektóre rzeczy piękne, zaczniemy uroczystym Salonem Poezji 18 października. Tą ścieżkę właśnie powidoki historii i Ania Dymna zaprosi na Salon Poezji wokół Ireny Santor, która będzie gościć na Salonie Poezji. A niektóre utwory Ireny Santor wykona Ralf Kamiński.
1: A skoro wywołał pan tutaj osobę Ralfa Kamińskiego, to moje pierwsze skojarzenie było oczywiście bal, bo w końcu Narodowy Stary Teatr zasłynął w ostatnich sezonach organizacją nieszablonowych bali. Więc czy bale powrócą?
0: Są bale, oczywiście. Mamy bale. Bardzo się cieszymy. Będzie i bal karnawałowy i tutaj myślimy z panią Anią Dymną, jak też być może tutaj to połączyć. Może wejdziemy w też jakąś rodzaj działalności charytatywnej. Trochę mi tego brakuje w Krakowie. Jestem takim przyzwyczajonym, że jednak w karnawale tańczymy i szukamy celi, jak możemy też wesprzeć osoby potrzebujące. Będzie koncert współgłosów tutaj, ale oczywiście będzie też queerowy bal. Rzecz, która została bardzo doceniona pod koniec ubiegłego sezonu. LGBT Plus Diamond Awards, najważniejsza nagroda środowiska LGBTQ, która została właśnie przyznana Narodowemu Staremu Teatrowi Queerowemu Majowi za bal queerowy, więc te wszystkie rzeczy będą i nawet dużo, dużo więcej, ale tak jak widzieliście, no nie jesteśmy w stanie już o tym opowiedzieć w ramach jednej konferencji. Może w przyszłym roku zrobimy dwudniowy maraton.
1: A pełny wykaz planów Narodowego Starego Teatru znajdą państwo na stronie instytucji. Teraz przerwa.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Chcą objechać Europę, by świętować 200 lat fotografii. Grupa młodych fotografów i operatorów wyruszy z Krakowa, by dokumentować pracę swojego starszego kolegi, Marcela Zbrancelli, który od kilkunastu lat trudni się historyczną techniką fotografii, czyli metodą płyty kolodionowej. Co ciekawe, podczas wyprawy wspólnie zbudują prawdopodobnie największą w Polsce kamerę obskurę wielkości przyczepy kempingowej. A ja tylko dodam, że film powstaje w związku ze 175. rocznicą powstania techniki kolodionowej i 200-leciem fotografii.
2: Krakowianie z pasją.
3: Arkadiusz Pawlik, współzałożyciel Szalik Studio. Jest to projekt z pogranicza fotografii i filmu, ponieważ kręcimy film o człowieku, który zajmuje się fotografią w tym jej pierwotnym ujęciu, czyli fotografią metodą mokrej płyty kolodionowej.
1: Co to za metoda?
4: Aleksander Szaforostow, reżyser i operator filmowy, fotograf. Najprościej tak powiedzieć, to jest metoda robienia fotografii, zdjęć nie na kliszy, ale na szkle. Szkło jest obrobione przez pewne chemię, wkładane do aparatu, potem jest naświetlone, a potem jest już w ciemni wyłowane znów przez chemiczne procesy i powstaje monochromatyczne zdjęcie na szkle, które ma wyjątkowy wygląd, bo też nigdy nie wiadomo dokładnie, jakie ono wyjdzie. Chemiczne procesy nie są najbardziej stabilną rzeczą, co może dać ciekawy wyjątkowy efekt, nawet jeśli to było robione w tym samym miejscu, przy takim samym świetle. To jest bardzo stara metoda, która dalej żyje i właśnie w świecie technologii, w świecie AI, ona jest jeszcze bardziej wyjątkowa, bo to po prostu jest prawie niemożliwe powtórzyć poprzez technologie obecne, cyfrowe aparaty albo jakąś generację. I to istnieje bezpośrednio fizycznie, bo masz odbitkę, szkło, kawałek szkła o pewnych rozmiarach. I nawet jeśli zrobisz drugi raz to samo zdjęcie, to oba dwa te szkiełka będą wyglądać zupełnie inaczej, co już tworzy to. Każda fotografia staje się unikatem.
3: Wyjątkowe w tej metodzie jest to, jak już właśnie Alex też zdążył nadmienić, że każde zdjęcie wyjdzie inaczej, dlatego że tak jak tutaj przed sobą mam to zdjęcie przykładowe, są tu pewnego rodzaju właśnie niedolania po bokach, pewnego rodzaju widzimy tutaj ubytki, gdzie na przykład światło się nie naświetliło, ale też to zdjęcie, ta fotografia pozwala zobaczyć człowieka, miejsce dosłownie w zupełnie innym świetle. Wiesz dlaczego? Dlatego, że normalnie robimy zdjęcia poprzez światło widzialne, a światło, które jest używane w tej fotografii, jest to światło ultrafioletowe, światło UV. Czyli gdybyś zrobiła sobie zdjęcie tą metodą, dosłownie mogłabyś zobaczyć, jak wyglądasz w nowym świetle.
1: Obaj zajmujecie się fotografią, ale tutaj w tym projekcie od zupełnie innej strony będziecie działać. Będziecie realizować film, który będzie właśnie ukazywał tą przygodę z tą metodą fotografii.
3: Zgadza się. Będziemy dokumentować za pomocą kamery całą drogę właśnie Marcela do tego, żeby osiągnął swoje marzenie, czyli wybudował największą kamerę obskura tutaj w Polsce, może nawet w Europie, a kolejno wykonał we Włoszech, w miejscu, które jest mu bardzo bliskie jego sercu, jako że jest w połowie Włochem, swoje pierwsze zdjęcie tymże właśnie sprzętem. Więc to będzie dla nas bardzo ciekawe przeżycie, cała ta droga, którą po prostu w ciągu tych kilku miesięcy przeżyjemy wspólnie tak naprawdę. Dla mnie ciekawość polega na tym, żeby zobaczyć w ogóle jakie relacje wywiążą się, jakie nowe pomysły powstaną podczas tych kilku miesięcy, no bo wiadomo, że tutaj cały czas będziemy jednak razem, będziemy gdzieś tam śledzić te procesy i uczyć się tej metody, bo my tej metody nie znamy, tak? Znaczy znamy ją w takim książkowym wydaniu, ale nie znamy jej tak, żeby samemu ją wykonywać, więc dla nas to będzie bardzo, bardzo ciekawe, no i też w pewien sposób inspirujące.
1: Punkt pierwszy do realizacji to jest oczywiście zbudowanie tego studia na kółkach, prawda? Więc czym jest kamera obskura?
4: No, kamera obskura, tak najprościej było powiedzieć, to jest takie pudełko, przez które przez obiektyw przychodzi światło i wypala to światło na kliszy albo tutaj, jak jest na szkle, obraz, który się, po prostu światło, które się odbiło. To jest tak najprościej mówiąc, fizyki nie będę dawał wykładu. To jest przepiękne, że teraz to jest stara metoda i w porównaniu do cyfrowych tej całej fotografii, no to da się po prostu rozebrać na kawałki i faktycznie samemu rozebrać, jeśli po prostu się znasz na inżynierii, na fizyce, na chemii, jak to działa. I znając to, można zbudować jakiegokolwiek rozmiaru taką kamerę. Ograniczenia tylko mogą być budżet i zdolności inżynierskie. W tym wypadku sama przyczepa byłaby taką obudową, ciałem tej kamery, do której byłby przymocowany, robiony duży obiektyw, który kiedyś był, na przykład takie obiektywy, jak byli w samolotach zwiadowczych, którzy II wojny światowej, które potrafią po prostu przekazać duży obraz na dużej odległości, dobrej jakości, co pozwoli zrobić zdjęcie dużego formatu, już prawie tam metr na metr. I przy okazji też ta przyczepa jest na tyle duża, że mieć już ciemnie, w którym można to zdjęcie od razu wywołać. Taki mobilny studio aparat, z którym można już łatwo też podróżować, przyczepić do auta i jechać gdziekolwiek się zachce.
1: Czyli to jest wielkie inżynieryjne przedsięwzięcie, to ile kilometrów jest w planach do przejechania?
4: Na pewno to jest do przejechania pewnie cała Unia Europejska, z Polski do Włoch, może nawet aż do Francji, Hiszpanii. Wiadomo, że nie tylko po prostu jako sama podróż dla podróża, ale zwiedzenie miejsc ważnych dla samej fotografii, ważne też dla Marcela, ważne, co byłoby ciekawe do sfotografowania, ważne dla kultury europejskiej. No i w tym też oczywiście podróż po Krakowie musi być, gdyż jesteśmy tutaj wszyscy twórcami z Krakowa.
1: A skąd w ogóle wyszedł pomysł? Co jest pretekstem właśnie do realizacji takiego wielkiego przedsięwzięcia?
4: No, zauważyliśmy, że tak przypadkiem wyszło, że teraz w 2026 roku jest 200 lat fotografii, jako w ogóle czegoś takiego, stworzenie technologii, oraz 175 lat tej metody kolodionowej na mokrej płycie. I przyszło nam do głowy, że można byłoby zrobić jakiś na początek krótkometrażowy film, trochę edukacyjny, o fotografii, o tej technologii, o historii. A z racji, że spotkaliśmy Marcela i zobaczyliśmy jego pasję, też poznaliśmy go bliżej, to też zrozumiałem, że to ma większy potencjał, to może być coś więcej niż po prostu edukacyjny film, to może być historia człowieka, który ma to pasję, to stare fotografii i to razem wszystko to połączyć. Opowiedzieć, jak to jest stworzone, ale też zagłębić się właśnie w całą tą technologię i zobaczyć, na ile to może być mocna pasja człowieka. Bo sam Marcel też jest ciekawą postacią, który po parunastu latach zmienił swoje życie i zaczął zająć się fotografią, oddał się całkowicie w tej sztuce. Na początku oczywiście cyfrowo, ale potem zainteresował się tą starą metodą mokrej płyty kolodionowej i zagłębił się po prostu aż do samego sedna tej technologii, tej sztuki, aż po chemię, inżynierię, zbudował swoją wersję troszkę większego aparatu obskurę, który jest mniejszy niż przyczepa, ale większy niż zwykły aparat, który można sobie kupić. I coraz bardziej chciał tworzyć coś więcej i aż doszedł do tego momentu, że chciałby stworzyć tą przyczepę. I mi się wydaje, że to pomimo samej historii, która byłaby ciekawa, ta metoda dla większości ludzi, dużo ludzi by też nim by się zainspirowało i zobaczyłoby trochę siebie w nim, bo to jest osoba, która zdecydowała się na zrobienie takiego kroku, zmienić swoje życie, pójść w niewiadome, zagłębić się w coś takie na maksa. I to niesamowite, że to też się dzieje w Krakowie. Także to jest okazja zobaczyć po raz kolejny, że Kraków to jest też miejsce do narodzenia pięknych, artystycznych umysłów.
3: Zgadza się. Marcel Sbrancella jest naprawdę artystą przez duże A i mówię to z pełną świadomością. Od pierwszej chwili, kiedy go poznałem, a poznałem go właśnie poprzez Dorotę Tabor, którą serdecznie pozdrawiamy z klubu PKB 314, do którego akurat obydwoje należymy, tylko do innych grup. I tam właśnie po raz pierwszy go poznałem, tam też wymieniliśmy się kontaktami, potem nas zaprosił, o tym co wspominał właśnie wcześniej Alex, do swojej pracowni, tam zobaczyliśmy na żywo jak to wygląda, naprawdę mała, niepozorna w przyziemiu pracownia, ale jakbyś zobaczyła, że tam leży kamera obskura wielkości biurka, którą on faktycznie wykorzystuje, którą między innymi robił też Wawel zdjęcie, to zrobiło na nas takie wrażenie, że stwierdziliśmy, wow, nie tylko artysta, ale też konstruktor, tak? Z taką, a nie inną przeszłością, z takim, nie innym zainteresowaniem, z takimi, nie innymi talentami, bo nie wiem, czy wiesz, ale on też śpiewa operowo. Więc dla mnie to jest w ogóle takie wow, po prostu ja chcę o tym człowieku, razem chcemy o tym człowieku zrobić film, żeby jak najwięcej osób się o nim dowiedziało. Dla nas jest ogromną wartością to, że możemy pokazać jego osobę światu. I dzięki temu filmowi mamy nadzieję, że jak najwięcej osób dowie się o tym, że taki fotograf pochodzący i tworzący w Krakowie stworzył aparat, który jest, no, prawdopodobnie będzie też największym aparatem tego typu w Europie.
1: A gdzie wy widzicie tutaj wyzwanie dla was, dla waszego rozwoju?
3: Dla nas, tego co widzimy na ten moment, największym wyzwaniem będzie właściwe udokumentowanie, czyli cały ten proces, w którym będziemy towarzyszyć Marcelowi, żeby właściwie nagrać, żeby fajne, ciekawe kadry też dla widza złapać. Będzie jeden operator, drugi operator, między innymi właśnie Alex jako główny operator. No tutaj będzie miał duże wyzwanie, bo będzie musiał się gimnastykować na przykład z drugiego auta, żeby nagrywać jadącą kamerę obskurę przez jakieś tam drogi i różne uliczki. Więc to jest na przykład to wyzwanie, żeby te kadry na tyle umieć zaplanować i już wcześniej wymyślić, jak to w ogóle zrealizować, żeby ograniczyć jak najbardziej możliwość jakiejś tam kontuzji, nie mówiąc o jakichś innych większych rzeczach, tak?
1: No to w takim razie pozostaje najważniejsze pytanie, na jakim etapie realizacji tego projektu jesteście?
3: Na ten moment już zaczęła się preprodukcja z własnych tutaj środków, więc nadal szukamy tutaj partnerstw, mecenasów, sponsorów, którzy zechcą dołożyć swoją cegiełkę do tego dużego projektu i właśnie wspólnym sumptem wyprodukować ten pełnometrażowy film.
1: Czy chcecie pokazać ten film na jakichś festiwalach?
3: Tak, mamy listę dosłownie festiwali podzieloną na 3 kategorie. Mamy listę festiwali polskich. Przede wszystkim chcemy pokazać lokalnie, czyli festiwale w Krakowie, w Warszawie, Gdyni. Również Europa, czyli tutaj mówimy o Berlinie, mówimy o Tesalonikach, czyli Grecji, no i świat, czyli tutaj mówimy już o największych festiwalach, które wychodzą poza Europę, festiwale w USA.
1: Nie wiem, co państwo na to, ale mi z przyjemnością słuchało się osób z takim zapałem do pracy i pasją. A jeśli chcą państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat projektu chłopaków, to odsyłam państwa na stronę Szalik Studio.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Niech żyje bal, zielono mi czy Sing Sing. Któż nie zna słów tych piosenek? Po ponadczasowe teksty Agnieszki Osieckiej, bo o niej mowa, już wkrótce sięgną także najmłodsi. Wielkimi krokami zbliża się druga edycja konkursu Osiecka oczami dziecka. Dodam tylko, że finałowy koncert odbędzie się w październiku, niemal w 90. rocznicę urodzin artystki.
2: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
5: Dzień dobry, nazywam się Karol Dziedzic, jestem prezesem Fundacji Your Voice i organizatorem cyklu Śladami Wielkich Artystów, a w tym roku organizujemy drugą edycję Osiecka oczami dziecka.
1: I jaki to będzie festiwal? Jak pan to widzi?
5: To jest festiwal, który pozwala dzieciom i młodzieży spojrzeć na twórczość Agnieszki Osieckiej własnymi oczami. Nie chcemy jedynie odtwarzać jej piosenek, to dla nas też jest ważne. Chcemy, żeby młodzi artyści znaleźli w tych tekstach własne emocje, własne historie i własny sposób interpretacji. Dlatego Osiecka oczami dziecka.
1: Ten cykl wielkich artystów rozpoczął pan twórczością Zbigniewa Wodeckiego, potem na tapet wziął pan utwory Marka Grechuty, ale teraz pan bierze utwory słynnej tekściarki Agnieszki Osieckiej, która no nie jest związana z Krakowem.
5: Agnieszka Osiecka pisała dla osób też związanych z Krakowem i to jest właśnie wyjątkowe. Mogę przytoczyć tu na przykład utwór Gaj, który był śpiewany przez Marka Grechutę, no ale Marek Grechuta związany z Krakowem. No i też Maryla Rodowicz, bo to był piękny duet, więc myślę, że też Agnieszka Osiecka, z tego co się doczytałem i dowiedziałem, również lubiła Piwnicę pod Baranami, więc z czystą przyjemnością przyjeżdżała do Krakowa.
1: Osób, które ceniły Piwnicę pod Baranami, jest więcej. Przypomnę, że w tym roku Piwnica pod Baranami obchodzi 70-lecie istnienia. Ale co chciałam podkreślić, może na początku naszej rozmowy, powiedzmy, skąd w ogóle wziął się zamysł powstania cyklu Śladami Wielkich Artystów, cyklu, w którym najmłodsi właśnie sięgają po ten kanon polskiej piosenki, polskiej muzyki rozrywkowej.
5: To są też moje takie doświadczenia i praca z dziećmi i młodzieżą. Brakowało mi w takiej kulturze muzycznej sięgania po artystów, którzy są obecnie wypierani przez taką muzykę mainstreamową. A dzieci, które wracają do takiej historii muzyki, no odświeżają ją i tak naprawdę pokazują tą muzykę w innej odsłonie, w ogóle przez ich emocje, dowiadują się o tym, co ten tekst znaczy, jak ta muzyka na nich oddziałuje. No i samo słuchanie dziecka w takich utworach, aranżacjach, w takich słowach, no jest wyjątkowe. No, rodzice się na pewno cieszą, bo to jest przecież historia rodziców.
1: No tak, ale jednak tutaj interpretacja odgrywa kluczową rolę i to nie jest łatwe, wydaje mi się, dla dziecka wziąć niektóre utwory bardzo trudne, prawda? Więc jak wy się tutaj przygotowujecie, żeby a, w ogóle przytoczyć tą całą historię polskiej piosenki, b, tak jakby zachęcić do podjęcia się tematu i wyczucia tego klimatu?
5: Chcemy, żeby dziecko, które przychodzi do nas jako uczestnik projektu, nie tylko nauczyło się piosenki, chcemy, żeby wyszło z tego projektu z większą taką odwagą, wrażliwością, no i też przekonaniem, że jego głos ma wielkie, wielkie znaczenie. I właśnie dlatego nazywamy ten projekt i inne projekty, w tym przypadku Osiecka oczami dziecka, bo chcemy zobaczyć twórczość wielkich artystów oczami kolejnego pokolenia.
1: Ale jak pan sobie wyobraża, jaki sposób dzieci właśnie odbierają tą twórczość Osieckiej? Bo jakby nie patrzeć, słynna tekściarka odpowiedzialna właśnie za kanon polskiej piosenki.
5: Dla dzieci jest to na pewno jakieś wyzwanie, ponieważ niektóre słowa są bardzo trudne, symboliczne, więc jeżeli dziecko przychodzi do mnie z tekstem, mamy warsztaty wokalne, właśnie po to one są, z interpretacji, z emisji głosu, natomiast analizujemy tekst, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby w trakcie, kiedy dziecko czyta ten tekst, powiedziało mi, jak ono to rozumie, co to dla niego znaczy. I w ogóle wychodzą całkowicie inne historie poprzez ich doświadczenia, które nie są na ten czas jakieś wyszukane czy jakieś takie wielkie, natomiast łączy nas jedno, przeżywanie, uczucia, więc każde dziecko też inaczej, inne ma doświadczenia z tych dziecięcych lat i to jest właśnie wyjątkowe w tym wszystkim.
1: Wspomniał pan o zajęciach z emisji głosu, z techniki, czyli to ma wymiar profesjonalny.
5: Przygotowujemy dzieci od podstaw. Mamy konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe, nawet mamy studio nagrań, mamy również nagranie teledysku, no i finalnie jest to koncert, no i też nie zabraknie chóru dziecięcego. W tym festiwalu nikt nie odpada, bo ja mam taki zamysł, żeby każdy doświadczył tej kultury, tego dziedzictwa, tych pięknych tekstów, więc dzieci, które nie zakwalifikują się do ścisłego finału, będą w tym finale, ale jako chórzyści będą pracować nad jednym utworem grupowym, wejdą do studia nagrań, nagrają teledysk i wystąpią na koncercie, więc to wyróżnia ten festiwal na tle też innych wydarzeń.
1: Czyli śpiewać każdy może.
5: Śpiewać może każdy, naprawdę.
1: Czyli jakie kryteria trzeba spełnić, żeby jednak przejść do tych kolejnych etapów?
5: Żeby dostać się do samego festiwalu, trzeba wysłać zgłoszenie. Osiecka zgłoszenia @gmail.com www.kinoprzygotowaliwspólnie.com, poczekać do 20 września na informację zwrotną i tam będzie informacja, że 13 wokalistów dostaje się do ścisłego finału i też informacja dla osób, które nie dostały się do ścisłego finału jako solista, ale jako chórzysta. I będą wszystkie informacje później na bieżąco przekazywane, kto jaki śpiewa utwór, jaki utwór będzie dla chóru. No i później będzie kolejny etap, indywidualne konsultacje, warsztaty grupowe, przygotowanie do studia nagrań, no i oczywiście teledysk, który będzie takim finałem, ale najważniejszy ten koncert finałowy 18 października o godzinie 18 w Centrum Kultury Podgórza, ośrodek Ruczaj.
1: Czyli wielka muzyczna przygoda rozpocznie się dla 13 wokalistów, dla szczęśliwej trzynastki, więc jakie utwory zostaną im przydzielone?
5: Bardzo myślałem o tym, jakie utwory przydzielić dzieciom, ponieważ to nie są łatwe utwory, więc też starałem się tak szukać utworów, które mogłyby być bardziej gdzieś tam zrozumiane przez dzieci. Z tego, co się dowiedziałem, zrobiłem rozeznanie wśród młodzieży i dzieciaczków, bardzo lubią Okularników, więc oczywiście nie zabraknie tego utworu. Nim wstanie dzień, przepiękny utwór Edmunda Fettinga, wybitny, bo to już związane jest i z historią, ale też z patriotyzmem takim, więc jest to coś wyjątkowego. Nie zabraknie utworu znanego, słynnego utworu Maryli Rodowicz, Niech żyje bal. W pierwszej edycji Osiecka oczami dziecka miałem zaszczyt zaśpiewać ten utwór, więc myślę, że może być to nawet utwór, który nagramy finalnie i razem zaśpiewamy na koncercie finałowym. Nie żałuję Edyty Geppert. Przepiękny utwór. Myślę, że dostanie go też osoba, która może być bardziej dojrzalsza i bardziej zrozumie ten tekst, ale myślę, że to trafi prosto do serca, więc dużo utworów takich emocjonalnych. Wielka woda, ludzkie gadanie, Sing Sing, czy nawet Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, więc będzie też dużo, dużo rozrywki takiej. To nie będą tylko takie bardzo poetyckie utwory emocjonalne, ale też takie, które zna duża publiczność. No ja też będę zachęcał całą publikę do tego, żeby wspólnie razem śpiewali, więc myślę, że to będzie wyjątkowe wydarzenie. Fajnie, no bo zagra nam cały band muzyczny, więc to na pewno wyróżni ten festiwal, a dzieci na pewno dostaną takiego zastrzyku energii, kiedy muzyka zagra na żywo. No ja się myślę, że nie mogę doczekać też reakcji, jak każdy z wokalistów dostanie wybrany utwór.
1: Kiedy pan opowiedział, chociażby podał za przykład utwór Edyty Geppert i wspomniał właśnie o tych refleksyjnych, nostalgicznych, emocjonalnych utworach, kompozycjach, to do jakiej kategorii wiekowej jest adresowany ten konkurs?
5: 8, 16 lat, natomiast ja tu będę bardzo uważał na to, żeby dobrać odpowiednio utwór dla wokalistów i to jest dla mnie priorytetowe.
1: Pan ma na koncie doświadczenie tutaj rywalizacji w różnego rodzaju programach talent show i jak pan to wspomina i jak pan teraz to obserwuje na swoich podopiecznych, czy to jest, jak wielkie to jest przeżycie właśnie dla dzieci, dla nastolatków?
5: Na pewno jest to wielkie doświadczenie, wielkie przeżycia. Ja też staram się ich przygotować do wejścia w świat dużej sceny. Nie miałem tego na początku. Wiadomo, śpiewałem w Centrum Kultury, musiałem sam się przygotowywać, więc dla mnie to tak ogromne doświadczenie, które ja przeżyłem przez programy telewizyjne, różne festiwale, że z łatwością pokazuje dzieciom drogę, którą muszą podążać i faktycznie one idą tą drogą, mają więcej pewności siebie, mogą wiedzieć czasami, czego chcą, jaką drogą podążać, a którą nie, co im to daje, więc myślę, że ja jestem takim wsparciem dla nich i chcę być tym wsparciem, żeby im później było łatwiej. Takie doświadczenia ciężko zebrać samemu, mówię to po swoim doświadczeniu, ale już jak pokazuję im tą drogę, no to one są takie dumne, szczęśliwe, wow, ale super, zrobiliśmy coś, stworzyliśmy razem, czują tą sprawczość taką olbrzymią.
1: Pan co prawda związał się zawodowo z muzyką, ale wielu pańskich podopiecznych zapewne nie, więc z pana perspektywy, z pana doświadczenia, co daje śpiewanie?
5: właśnie, i to jest dobre pytanie, ponieważ nie wszyscy z tych wokalistów, którzy dzisiaj występują albo chcą na ten czas śpiewać, w ogóle mogą wybrać inną drogę swojego życia. Natomiast przez pryzmat moich doświadczeń i tego, co zaobserwowałem w świecie i młodych ludzi, ale tych później dorosłych, te doświadczenia, które zbiorą, to będzie świetne odbicie do tego w trudnych sytuacjach ich życia, że coś zrobili, coś stworzyli i albo będą mieli super wspomnienie w trakcie, kiedy może być jakaś trudna sytuacja. To sobie przypomną, a ja zrobiłem to, ja stworzyłem to, byłem tutaj, mam więcej odwagi, dobra, jak dam radę to zrobić, więc naprawdę dodaje to takiej odwagi, pewności siebie. Mogą dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, co później przekłada się na takie zwyczajne, normalne funkcjonowanie życia, więc ja widzę tutaj muzyka wpływa nie tylko na rozwój artystyczny, ale na rozwój życiowy i później na podejmowanie odpowiednich decyzji w swoim życiu.
1: Ale jakież to będą wspomnienia? Wystąpiłam w wieku 7, 8 czy 13 lat na profesjonalnej scenie, bo to też warto podkreślić, że Ośrodek Ruczaj, czyli filia Centrum Kultury Podgórza, w ubiegłym roku doczekała się nowoczesnej, profesjonalnej sali widowiskowej, sali koncertowej.
5: Tak, jest to niesamowite miejsce, to jak takie duże centrum kongresowe, piękne oświetlenie, świetna akustyka, obsługa. To już jest nasz drugi koncert, bo był przecież Wodecki dziecięcych lat i to było coś wybitnego, a dzieci, które stanęły na tej scenie, no po prostu czuły się jak gwiazdy, więc oklaski, publiczność, światło, no coś niesamowitego. Ja sam byłem wzruszony, patrząc, kiedy te dzieci wychodziły na próbę, stały na tej scenie, to wzruszenie w nich, rodzice jacy byli szczęśliwi, więc ja naprawdę polecam i zachęcam rodziców do tego, żeby brali udział, żeby namawiali swoje dzieci do wzięcia udziału w tych festiwalach, bo one są wyjątkowe. Nie ma takich wydarzeń. Może są, ale na taką skalę i z takim ładunkiem emocjonalnym Nie pamiętam, nie widziałem takiego czegoś, więc ta radość i później ten feedback tych rodziców, no daje mi tą pewność, że to jest naprawdę dobry kierunek i dla dzieci, i dla rodziców, dla wszystkich, więc każdy coś z tego bardzo pozytywnego wynosi.
1: A skoro mówimy o tych dziecięcych latach, to jakie pan ma pierwsze wspomnienie właśnie związane z twórczością Agnieszki Osieckiej?
5: Tak, ja myślę, że moje pierwsze wspomnienie było, kiedy otworzyłem książkę do języka polskiego i był tam tekst Agnieszki Osieckiej Niech żyje bal. I pamiętam, był bal gimnazjalny i miałem okazję z zespołem zaśpiewać Niech żyje bal. A pamiętam, purpurowy chyba byłem cały, no bo to było wyzwanie.
1: I tak przygoda z polską piosenką trwa. Zgłoszenia przyjmowane są online do końca niedzieli. A więcej przeczytają państwo w mediach społecznościowych i na stronie mojego rozmówcy, czyli Karola Dziedzica.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 5931.
4: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: 5931.
9: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
8: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
18: Jak sobota to...
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
11: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
12: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
11: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Firmę Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy. Mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
13: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
11: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Rano chłodno, bo około 10 stopni na termometrach, ale po południu 20 stopni w Białymstoku, 21 w Trójmieście, w Wielkopolsce, w Zielonej Górze, w Łodzi, 22 stopnie w Warszawie, 23 we Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie, wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam, patrzę sobie w kalendarz. No i tak, to dzisiaj ostatni weekend tego lata. Może dlatego nas tak to słońce pięknie dogrzeje.
2: Radio Złote Przeboje.
10: Żegnamy lato, ajajaj. To tak nostalgicznie zagram na początek. Myslowic, 3 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak kogoś właśnie będę w tym momencie dobudzał.

0: Ikony kostiumów u Michaela Jacksona. Pytanie brzmi, czy któraś z pan z państwą garderobą go teraz przebije?
1: Lincoln, the thing them call a broken heart, this blessed love will never part, don't know it from the start, tell them say I'm dirty, yeah.
0: Jak ktoś właśnie wybiera ubranie do pracy, to pozdrawiam.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
17: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
16: No tak. 10 na 10.
18: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
19: Reklama.
20: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Tu Radio Złote Przeboje, Cliff Richard w głośnikach, 8.31 na zegarach. Ostatni weekend lata, już to zapowiadałem, za chwilę jesień, a tej jesieni zegarki na czas zimowy przestawimy wcześniej niż w kilku ostatnich latach, bo tym razem będzie to już za miesiąc, w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25, godzinkę do tyłu. Kilka lat temu robiono takie badanie na dużej grupie Europejczyków i ponad 80% ankietowanych wskazało, że zmiany czasu nie chce. No ale na razie Unia Europejska ma pewien problem, żeby zmianę skasować, bo solidarnie muszą uczynić to wszystkie kraje. A my tu sobie gramy, no, letnio-jesiennie, jak zwać, tak zwać, Mike Oldfield, Maggie Rally i podróż do Francji.

0: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
1: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
0: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
15: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
20: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
21: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje z 1984 roku, czyli można to było spokojnie z winyla zagrać. No, Magdalena Wójcik, czyli Goja, pewnie to na winylu ma.
1: Kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze.
0: No to gram, Goje, smak słów. 14 minut i będzie 9.

Sophie B. Hawkins w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. W stronę wiadomości podążamy, a w nich o problemach na kolei. Nocnych problemach, które na szczęście są już rozwiązane.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
0: Reklama.
10: 19 września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 9. No to wiadomości.
11: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów w Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
12: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
11: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Więcej chmur przed południem w zachodniopomorskim, a tak wszędzie sporo słońca. No i coraz cieplej się robi. Docelowo 19 stopni w Koszalinie, 20 w Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, 22 w Opolu, Krakowie, 23 w Rzeszowie. Sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. Znamy to powiedzenie, że co masz zrobić dziś, zrób jutro, będziesz mieć dwa dni wolnego. No, a i kiedy jak nie w weekend ono ma największą moc.
0: Radio Złote Przeboje.
10: Dlatego proszę dziś wypocząć po intensywnym tygodniu. Załatwiłem dobrą pogodę, muzykę też załatwiłem. Więcej nam chyba do szczęścia nie trzeba.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Szerw Radiu Złote Przeboje ostatnio w żałobie, bo w wieku 87 lat zmarł projektant Bob McKee, który przez długą część kariery stylizował Szer, no i tworzył dla niej niesamowite kreacje. Zresztą ten pan ubierał też Tina Turner, Diana Ross, Liza Minnelli, Barbara Streisand i tak dalej. I Szer napisała na swych mediach społecznościowych tak o nim. Znając go, do nieba zabrał cekiny, koraliki i swój szkicownik. Dobranoc, słodki książę. No piękne pożegnanie, naprawdę. A za chwilę u nas o indywidualnej kontroli związanej z segregacją śmieci. Oj, będzie się działo.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: 5,9,31. Jak liczyć na szczęście w lotto?
11: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli w dzień sprzątania. No to jak sprzątanie, to będzie o... Będzie o śmieciach, bo w paru miastach na Mazowszu, ale też już gdzieniegdzie w Kielcach jest system indywidualnego rozliczania segregacji śmieci. Ten duży kosz, do którego wyrzucamy śmieci, no wie, kto śmieci wyrzuca i otwiera się tylko po zeskanowaniu specjalnego osobistego kodu, który może być na workach na śmieci albo na przykład w aplikacji w telefonie. No i Ostrołęka chce testować podobne rozwiązanie, by kontrolować, co w śmietnikach się dzieje. A te niektóre mądre kontenery to mają nawet pomiar wyrzucanych odpadów, jakby ktoś, nie wiem, chciał kombinować i do plastiku coś cięższego wyrzucać. Trochę jak w Truman Show albo w Men in Black. To wygląda, że wszędzie kamery, wszędzie kontrola, wszędzie wszyscy wiedzą, co się dzieje. To tak na uspokojenie atmosfery, Rod Stewart i miłego sprzątania dzisiaj.

0: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
1: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
0: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje, to dzisiaj jak będziemy wypoczywać na łące, to będą dmuchawce, latawce, a wiaterek to taki delikatny. Urszula, w ten weekend żużlowe playoffy, między innymi rywalizacja Unii Leszno z Motorem Lublin, a Urszula, która urodziła się w Lublinie, no dobrze wie, co to żużel.
1: Oczywiście, mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie, pod opiekę. A on mówił: Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. Jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Ale to było fajne przeżycie.
0: No to czapki w górę i na żużel.

Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o nocnej prohibicji w całym kraju. Będzie czy nie będzie? Szczegóły w tej sprawie w wiadomościach za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
5: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: Pani
6: mam...
7: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
13: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
12: To krótka.
0: Reklama.
14: Sobotni poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 10. Zapraszamy na wiadomości.
15: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona. Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bezzałogowcami. Kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
16: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
15: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
17: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
18: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
17: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
19: Ta ustawa jest niedopracowana.
17: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
20: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
17: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
15: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Piękna sobota się zapowiada, sporo słońca, najwięcej w centrum i na wschodzie kraju. 20 stopni nad morzem, nieco cieplej w centrum, a najcieplej, bo do 23 stopni na południu kraju. Nigdzie nie powinno padać. No tak, piękna sobota, a potem będzie też piękna niedziela, a z Radiem Złote Przeboje poranki to w ogóle piękne. Za chwilę o ofercie pracy za 10 tysięcy złotych.
3: Radio Złote Przeboje.
14: I to specjalnie bez wykształcenia, ani jakichś specjalnych zdolności. Kacper Sosnowski, witam pięknie, 3 minuty po godzinie 10. Perfekt, dokładam, żeby ta sobota dla tych, co właśnie nas włączyli, zaczęła się perfekcyjnie.

0: Miami Sound Machine w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas ogłoszenie o pracę, która nie wymaga wykształcenia, jedynie prawo jazdy, wymaga chęci do pracy, a może dać pensję w wysokości od 8 do 11 tysięcy złotych brutto. Co się za tym kryje? No i to nie jest propozycja od bogatego księcia w Afryce, a praca w Polsce na budowie linii kolejowej. Chodzi konkretnie o pomoc w wykonywaniu pali wielkośrednicowych. Jest przyuczenie do tej profesji oferowane. No, ja mógłbym na takiej budowie na przykład muzykę puszczać, żeby te robienie pali szło szybciej. Na przykład...
1: Nie

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów, 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów, 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Thank you.

Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje All Night Long. Ciągle czekamy na film o piosenkarzu pod takim tytułem. Nad musicalem bazującym na największych przebojach artysty ma pracować studio Walta Disneya, ale słyszałem o tym filmie 6 lat temu. Rok temu podano nazwisko reżysera, no i o projekcie cisza. Może chcą rekord długości kręcenia i kombinowania pobić, a ja przypomnę, że którąś z części Mad Maxa to kręcono przez 15 lat. To był jeden z najbardziej pechowych filmów w produkcji. No dobrze, teraz u nas melodia, która też była wykorzystywana w wielu filmach, między innymi w drugiej części Facetów w czerni. Poznajecie? Kosmiczny pies tak śpiewał w Facetach w czerni. Pies bardzo ładnie, ale teraz Gloria Gaynor jeszcze ładniej.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Zobacz, Stasiu, soku.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Kupuj Best Bad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Jak się dziś czuje Pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
12: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Los Lobos w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej też Edyta Bartosiewicz, czyli nowa jurorka obecnej edycji Voice of Poland. To chyba w jednym z najbliższych odcinków pani Edyta zdradzi pewną historię z Kubą Badachem, innym jurorem. Otóż okazuje się, że kiedyś po imprezie w Chorzowie Badach do 5 nad ranem opowiadał Edycie o swoim życiu prywatnym i zwierzał się z różnych spraw. I ona tego wszystkiego nie pamięta. No to ja jestem ciekaw, co to była za impreza? No właśnie, podejrzewam, że coś z takich klimatów. Everything but the girl w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11.

Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. 5 minut i będzie 11. Jak ktoś jest fanem motoryzacji i mieszka w Wielkopolsce albo w pobliżu, to na pewno powinien posłuchać naszych wiadomości o 11.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, stokrotka.
7: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
8: Stokrotka.
0: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. Już 11 godzina dochodzi. Agnieszka gotowa. Zapraszamy na wiadomości.
10: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska, BIS. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
11: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości, tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
10: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na Międzynarodowych Targach Poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Coraz cieplej się robi w ostatnią sobotę lata. Już za chwilę 20 stopni w Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, 21 w Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach, 23 we Wrocławiu czy w Krakowie. Wszędzie sporo słońca.

0: Ładnie to kiedyś Albert Einstein powiedział. Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz się poruszać. No i tego dzisiaj wam życzę. Radio Złote Przeboje. I to znaczy niekoniecznie jazdy na rowerze, ale jakiejś aktywności w tą piękną sobotę, która przed nami.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Phil Collins już gra.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje, a już można starać się o bilety na koncert Królowie Życia, Skawiński-Tkaczyk. Koncert w Łodzi 11 października. Byłem na jednym koncercie z tej serii, że tak to ujmę, bo to jest cała trasa koncertowa po Polsce i są tam piosenki ONA, Skywalkera, Kombi oczywiście. Są też zaproszeni specjalni goście na scenie. No, naprawdę wspaniałe show. No i teraz tak, jak na ten koncert się dostać 11 października? Już można wchodzić na złoteprzeboje.pl i tam maksymalnie w 5 słowach napisać, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Z czym kojarzą się Królowie Życia, złoteprzeboje.pl. Tam czekamy na zgłoszenia. A od poniedziałku będziemy rozdawać podwójne zaproszenia na koncerty.

Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków.

0: podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Jak sobota to?
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
13: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
15: Reklama.
16: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Boy George i Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A pan Boy George gra teraz koncerty głównie na Wyspach Brytyjskich i we Francji i przyznał ostatnio, że sztuczna inteligencja pomaga mu w muzyce. I napisał już dzięki niej 5 albumów i wspiera się też czatem przy pisaniu tekstów. No ja jestem ciekaw, jak te jego piosenki z tą sztuczną inteligencją wyszły. To teraz muzyczna wycieczka do Niemiec. 96 rok, czyli bez sztucznej inteligencji. Heath Hunter.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
22: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na Ciebie.
23: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
22: Spotkajmy się w Biedrze.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Iron Cara, to już za nami, a za chwilę południe, weekend jak marzenie Marzyny Rogalskiej. Co w programie dzisiaj?
1: Dziś zajmiemy się sprawą podupadłego komika, nad którym ulitowała się wspaniała dziennikarka Marzena Rogalska. Kto to z państwa?
2: To ja.
1: To pani, tak?
2: Tak, tak.
1: I pani zajęła się sprawą upadłego komika. Bardzo państwu Polska za tę inicjatywę dziękuję. Jak długo w Polsce
2: będzie dochodzić do takich sytuacji?
0: No będzie dochodzić od 12 do takich sytuacji. Igor Kwiatkowski, gościem Marzyny Rogalskiej. Oj, będzie wesoło, a już można zajrzeć na próbkę na nasz Instagram.

0: Madonna wraca Złote Przeboje, a w naszych wiadomościach o tym, jak wychodzi Polakom reagowanie na sygnały alarmowe. Wiadomości o 12, a zaraz potem Weekend jak marzenie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Reklama. Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne Treningi Reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
6: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
5: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
7: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
5: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
8: Pogoda.
5: Sporo dziś słońca, dopiero po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie. Większe zachmurzenie i tam możliwe słabe opady deszczu. Ciepło od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce do nawet 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem, miejscami dość silny.
0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
9: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska, bardzo gorąco witamy. Pan Igor dzisiaj bardzo serio w okularach.
10: A co?
11: Nowa odsłona. Nowy ja na zimę.
9: Generalnie jest to typ introwertyczny, pod płaszczykiem komika i śmiesznego faceta, ale jakoś damy radę przez te 3 godziny najbliższe. Co pan sądzi?
11: Tak, choć nie jest to dla mnie łatwe, że pani redaktor tak szybko mnie rozpracowała.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, pytanie za 100 punktów. Czy znajduje cię w dobrym nastroju i w dobrej formie?
2: W dobrej formie, bo dotarło do mnie to, że wszystko ma swoje w życiu konsekwencje. Czyli na przykład ja bardzo słabo radzę sobie z odpoczynkiem. Aczkolwiek przed dzisiejszym naszym wywiadem jestem po godzinnym w spacerze z psami, więc jednak wdrażam procedury, ale zrozumiałem, że mam tak satysfakcjonującą pracę, w której mi się wydziela po prostu festiwal endorfin, satysfakcji, bo jako solista ta uwaga się skupia na mnie. Mam też taką satysfakcję.
1: Bo to żre, ludzie przychodzą.
2: Żre w tym sensie, że spełniło się moje marzenie, że przychodzi ta publiczność, której to odpowiada, co robię. No to jest marzenie.
1: Tak.
2: Ta fala akceptacji to jest coś niebywałego. To jest
1: jak ciepły kocyk puszysty.
2: Tak, to jest jak w tornadzie, jest ten środek taki, gdzie jest podobno cisza. Ale na przykład na drugi dzień moje ciało różnie tak reaguje. Takiego mam, można powiedzieć, kaca, chociaż alkoholu tam już od paru lat nie piję w ogóle. Ale takie się pojawiają rzeczy i uczę się to szanować, że skoro masz taką pracę, 2 godziny drzesz gębę, tańczysz, podskakujesz, śpiewasz i zabawiasz, to na drugi dzień masz prawo mieć
1: odreagować.
2: I może nie warto scrollować. Może są osoby, które na tyle są poukładane w życiu, że scrollują, zamykają telefon i robią coś innego. To nie ja.
1: Zamykam teraz ten wątek i zapraszam do wysłuchania Briana Adamsa. The Best of Me. Yeah!

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Pamiętam, jak nie mogłam cię długo złapać i mówiłeś mi, byłem już tak przebodźcowany, że wyłączyłem telefon. Wiesz, jaka to jest odwaga w dzisiejszych czasach, jaka...
2: Albo desperacja.
1: Nie nazwałabym tego desperacją.
2: Faktycznie był taki moment, że ja mówię do żony, że ja wyłączam telefon. Ja tak mam, że się przebodźcowuję, że jestem wtedy elektryczny, że się muszę chwilę wyciszyć.
1: Oddychaj głęboko, za chwilę wrócimy jeszcze do tego wątku.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
18: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
0: Reklama.
19: Na weekend jak marzenie. Do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.
20: Tak.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski, komik, który jest introwertykiem. Tak sobie myślę, Igorze, co ty byś zrobił, gdybyś nie miał tej cudownej żony i tego domu, w którym możesz się wyciszać i ładować baterie?
2: Faktycznie mam ogromną wdzięczność, mam wspaniałą dwójkę dzieci. No dla mnie dzieci, a to już są pełnoletnie osoby. I muszę przyznać, że to akurat dzieci w moim życiu nieraz mi podkładały granat, kiedy ja sobie ustawiłem jakiś domek z kart i moja córka przychodziła i na przykład zwracała mi uwagę, że jestem jakiś taki... Chciałem jakąś mądrość życia wyruszać. I ona mówi, mam do ciebie prośbę, tato, poczekaj. A możesz to wszystko, co chcesz mi powiedzieć, przemyśleć i powiedzieć w dwóch zdaniach, a nie w 20.
1: I rzeka mądra majeczka.
2: Ja zaczynam się tak wtedy śmiać, bo jakby mi to ktokolwiek inny powiedział, to wiesz, co bym zrobił. Mogę ci w ogóle nie opowiadać. Im se wyszedł, tupiąc piętami, nie? Ale też muszę przyznać, że po już nam 24 lata stuknęło, jeśli chodzi w małżeńskim stanie z moją żoną, kto inny brał ślub? Kim innym jesteśmy dzisiaj?
1: Ale fajnie, że się rozwijacie.
2: Ona
1: razem
2: się podoposażała, jest takie słowo?
1: Tak.
2: No to ona się doposażyła, ja też. A się okazało, że ja coraz bardziej wariuję za moją żoną. Ja myślałem, że uroda ci się tak opatrzy, że już masz takie, no dobra, to jest bez przesady, jest fajna kobieta, ale nos zupełnie przeciętny. Oczy... Nie, ta kombinacja mi się tak podoba.
1: To się nazywa miłość, Igorku. Czas na muzykę, Amanda Lear, Enigma. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Podczas ostatniego naszego spotkania zwierzałeś się z tego, że chcesz, żeby Basia, twoja żona, była twoją menadżerką.
2: Jest moją menadżerką. Będę niedługo miał road menadżera, żeby mojej żony nie target, nie ciorać. Jest takie chyba dziwne słowo. Określenie, nie ciorać jej. Bo źle się z tym czuję, kiedy ja mam wywalone koła, nogi do góry w aucie, a ona mnie wiezie. Ale wolę, ona... żeby to robił road menadżer. To jest moja królewna.
1: Ale ona pani to rozumie. Ona za...
2: Jak to pani... śpiewa Zenon Martyniuk.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
7: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
8: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
7: Jakim?
8: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
7: Juhu!
8: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
7: Jest! A to daleko?
8: Ale ja pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wróćmy, Igorze Kwiatkowski, do pani z twych snów, czyli do twojej żony. No to jak wam się układa, nie tylko jako parze zawodowej, ale też prywatnie?
2: Śmiałem się jeszcze parę lat temu z takich par, które jak jadą na rowery, to w tych samych lajkrach, nie?
1: Aha.
2: To takich samych nie mamy, ale kto wie, może tak będzie, że ona powie: słuchaj, takie fajne, tego to wzięłam dla ciebie, potworny XL. I zaczynam rozumieć, że to jest bardzo takie fajne, mieć swojego, jak to śpiewa Kuba Badach, mieć swojego człowieka. Takiego na świecie, nie? Że tu jest ten świat, że czasem ktoś cię uszczypnie, podszczypnie, coś od ciebie chce, kla, kla, kla. Nie mówię, że wszyscy to wrony, ale czasem się wrona zdarzy wśród ładnych ptaków, a tu masz takiego jednego człowieka, który cię od tyłu widzi, tu jest zbroja, on cię widzi, te twoje miękkie podbrzusze i wie, że masz miękkie podbrzusze, ale nie wykorzystuje tego.
1: Nie wali w to.
2: Przeciwko tobie, nie tak. Wali w to. Jakie nie są wali, trudne tak. Sytuacje, tak. To ci nie wkłada palucha w to twoje, na przykład w takie słabe twoje miejsce. I to jest strasznie fajne, więc jest nam bardzo dobrze. Ja mogę powiedzieć, jeśli jestem przy tym temacie, co my porabiamy. Na przykład bardzo mnie uspokajają sitcomy z lat 90. I my się wtedy, słuchaj, masujemy se łydki z moją żoną. Tak sobie spędzamy czas.
1: My też sobie fajnie spędzamy czas przy Złotych Przebojach. Grace Jones teraz zaśpiewa genialny numer I've Seen That Face Before.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Tuż po nich wracamy do rozmowy z komikiem Igorem Kwiatkowskim i będziemy rozmawiać o jego introwertycznej naturze.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Oto kuchnia. Miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15. www.mitkraków.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Reklama. Jest 13. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
5: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
4: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
6: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
4: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
7: Pogoda.
4: Słonecznie dziś w większości kraju, trochę więcej chmur nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski. I tam możliwe jeszcze dziś opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do nawet 24.
8: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
7: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
9: Dzień dobry Państwu, to ja, Igor Kwiatkowski. Dlaczego ja do Państwa mówię? Bo Marzena Rogalska zaprosiła mnie do programu Weekend jak marzenie, zostańcie z nami.
10: Ale jakiś taki oficjalny jest.
9: No tak? Chciałem być taki kompetentny, bo my się tutaj nagadać nie możemy, więc...
10: I jeszcze będziemy gadać przez najbliższe 2 godziny, zapraszamy.
9: Tak.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pod płaszczykiem tego wariata pozytywnego Igora Kwiatkowskiego, no tam siedzi jest w introwertyk. Dlatego też tak zatytułowałeś swój trzeci program. Ty musisz mieć odpowiednią dawkę ciszy i ty musisz mieć tę swoją stacyjkę pod tytułem dom, w której ładujesz baterie.
2: I najlepsze jest to, że ja to do mnie dotarło po latach, że państwo, publiczność nie wymaga od tego ode mnie, żebym ja był 24H, jakby miał występ, tylko, że tak powiem właśnie... Wszyscy mi dają, a przede wszystkim ja sobie dzisiaj daję ten czas na bycie tym introwertykiem, czyli taką osobą, która właśnie chce popatrzeć na las, że jestem, dziwnie to, że jestem tylko człowiekiem, że nie jestem supermanem i to jest okej, że nie muszę być we wszystkim dobry, że jak po jakimś tam intensywnej trasie mam prawo sobie wypocząć, wyciszyć, w końcu ja sobie to, bo świat mi już dawno dał takie prawo, nie wymagał tego ode mnie i w końcu ja sobie dałem takie prawo, żeby się uspokoić i jak ja się uspokoję, to z jaką ja przyjemnością na tej scenie sobie lubię pohasać, ale nawet przez to, że tak, bo to nie jest tajemnica, faktycznie mam na to papier, że jestem introwertykiem i publiczność na występach myśli, że to żart.
1: Ja wierzę, ja zaświadczam, że to prawda. Niech zabrzmi teraz muzyka en vogue, Don't Let Go.

0: Igor Kwiatkowski z nami. Podkreślasz to, że jest ci dobrze w życiu, ale ciężko na to zapracowałeś. Przeprowadzka do Warszawy, budowanie swojej kariery solowej. Wiesz, tak potężnie się zabrałeś za zmianę swojego życia i to teraz zbierasz tego owoce.
1: Tak, i mi się ta moja zmiana bardzo podoba, ja jej bardzo potrzebowałem. Znaczy, ja dalej jestem sobą, tylko jakby jestem dzisiaj mężczyzną, a nie chłopcem, o tak bym powiedział.
0: A ja bym lepiej tego nie ujęła w słowa. Niemniej, więcej za chwilę. Bądźcie z nami.

Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mięsy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, wracamy do tego wątku ciebie zbudowanego niejako na nowo. Ciebie i twojej kariery solowej.
2: Bardzo lubię ten moment, w jakim jestem. I muszę przyznać nawet z perspektywy czasu, że przez lata w kabarecie może się trochę miotałem. Było mnóstwo satysfakcji, mnóstwo zabawy, ale czasem miałem na przykład problem z publicznością, bo było dużo dobrego odzewu, ale też dużo jakiejś krytyki. Nie wiedziałem, co z tej krytyki brać do siebie, co nie brać, ale więc czasem udawałem, że nie słyszę. Po czym właściwie tak zająłem się jakoś tam sobą, tak jak tutaj powiedziałaś właśnie, przeprowadzka do Warszawy z rodziną i tak dalej, tu osadzenie się, kariera jakaś taka solowa, poukładanie, pisanie swoich dowcipów. I tak właśnie usiadłem w tym lesie i tak zacząłem sobie, słuchaj, są takie zasady, jak chodzimy po lesie, jak pada, to się schowaj pod drzewkiem, uważaj na zwierzęta. Takie różne zasady, które od dawna są w tej przestrzeni, mądrzy ludzie nam o nich mówią, nie? I zacząłem je wdrażać i nagle się okazało, że artystycznie, gdzie uwielbiam, praca jest dla mnie bardzo taka ważna, no właśnie, co powiedzieć w taniteczka, że człowiek kiedyś był niewysłuchany. I nagle czuję, że tak jestem jakoś w swoim miejscu. Publiczność jest taka miła.
1: Wiesz, jaki to jest luksus móc powiedzieć, że jestem na swoim miejscu w życiu?
2: Ale dla mnie samego jeszcze to jest dziwne. Ja sam mówię i tu ktoś w uchu mówi, słyszeliście, co on powiedział?
1: Tak, słyszeliśmy, prawdę powiedział. A teraz zagramy. Abba, gimme, gimme.

0: Igor Kwiatkowski. Igorze, w swoim nowym programie zatytułowanym Introwertyk tłumaczysz, że troska żony boli. O co chodzi?
1: Moja żona kiedyś mi potrafiła powiedzieć, kiedy jadłem coś, wyżerałem w majtkach w kuchni, popatrzyła na mnie, tak na mój taki całokształt i mu powiedziała do mnie z troską, że muszę zmienić trenera. Że on cię źle prowadzi, jest coś nie tak.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
6: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
5: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
0: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Przybyła ci jakaś nowa postać? Igorze Kwiatkowski?
2: Wiesz co, ja już czuję presję. Chyba nie. A może mi się zaraz coś przypomni, kto mnie
1: jak
2: ostatnio...
1: Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji, że nie masz nowej parodii?
2: Bardzo ci dziękuję za wystawienie piłki. Elżbieta Jaworowicz. No to tutaj muszę się z panią redaktor zgodzić, chociaż reporterska królowa jest tylko jedna. Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji? Tylko nie mam jak nogi zawinąć tutaj.
1: Jak ty wpadłeś na to?
2: Przypadkowo wpadłem na tą parodię, bo oglądając jeszcze wtedy panią Elżbietę Jaworowicz, nie myślałem jako komik, nie miałem jakiejś krytycznej opinii, że...
1: Nie, że ona jest genialna.
2: Przecież to trzeba sparodiować. Nie wydawało mi się to groteskowe czy śmieszne. Po prostu widziałem dziennikarkę z fajnymi nogami, tak? Która parodia...
1: jest dynamiczna.
2: Jest dynamiczna, charyzmatyczna.
1: Kto to z państwa?
2: I jeszcze w kabarecie, bo pierwsza parodia Elżbiety Jaworowicz była w kabarecie. Po tej chyba pierwszej parodii Elżbieta Jaworowicz wyraziła się fajnie, że mnie lubi i że to była fajna parodia, że się z niej nie naśmiewam. Jakoś tak między oczywiście swoimi słowami jakoś to ujęła. No to ja wtedy jej powiedziałem, to było też nasze pierwsze spotkanie, na którym mieliśmy panią Elżbietę namówić czyli podwójną parodię, że ja nigdy nie było to moją intencją, żeby komuś sprawiać przykrość.
1: I ja to szanuję. Czas na Lady Punk, sztuka latania. Niech zabrzmi w Radiu Złote Przeboje.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Igorem Kwiatkowskim i będzie o nowych dubbingowych rolach i o nowych parodiach. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
10: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, domy państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
12: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
10: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
13: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
10: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Słoneczną mamy sobotę. W całym kraju trochę więcej chmur na północy i tam możliwe jeszcze słabe opady deszczu, ale na termometrach dziś temperatura przyjemna, bo od 18 do 22 stopni, przeważnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem, dość porywisty.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska. Boże, Boże, jeszcze tylko jedna godzina. To o czym teraz? Zanęćmy.
2: Jakieś plotki.
1: Showbizowe plotki.
2: Muszę przyznać, że z wiekiem plotki smakują coraz lepiej.
1: No tego się po panu, panie Igorze, nie spodziewałam. No ale dobrze, przez najbliższą godzinę. Przepraszam. No może ja już się przymknę. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pięknie nam tu z Igorem Kwiatkowskim myśli galopują, pogalopowały mi myśli do naszych parodii, bo lubimy sobie poparodiować różne postaci. Czy przybyła ci jakaś nowa parodia? Bo mi przybył Vito Bambino, to znaczy pracuję nad tym.
2: Vito Bambino?
1: Tak.
2: On ma charakterystyczny głos, tak. To jest kolejny właśnie... Tak. No.
1: Myślałam, że zrobimy takie, wiesz, pyk-pyk, no bo tak, twój Cugowski jest wspaniały. Kogo jeszcze genialnie naśladujesz, znaczy, parodiujesz?
2: Ja lubię naśladować Marian Dziędziel na przykład, o, tak? Albo Robert Makłowicz. No to tak. Nie mówię, że świetnie mi to wygląda, ale lubię.
1: Krzychu Cugowski.
2: Nie mów nic, nie chcę wiedzieć.
1: Ja was muszę poznać, wy się znacie osobiście. Ja was muszę poznać.
2: Poznaliśmy się, no. Nawet zostałem kiedyś namówiony, chyba to kiedyś mówiłem, namówiony, żeby panu Krzysztofowi Cugowskiemu zaśpiewać.
1: 100 lat?
2: Nie, po Cugowskiemu.
1: A,
2: była to bardzo dziwna sytuacja, kiedy...
1: Ale 100 lat zrobiłem... po Cugowskiemu myślałam.
2: 100 lat. Niech żyje nam.
1: Krzychu, mam taki dystans do siebie.
2: A kto z nami nie wypije? Niech, patrz, stałem. Ale ja bym chętnie posłuchał Vito Bambino.
3: Pok, pok, pok, co twarzy smi, swoje życie, żebym ja mu...

0: Anonimo i przypominam uprzejmie o aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie wgrać na swoje smartfony. Bardzo ją polecam, bo możecie być z nami absolutnie w każdym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.

0: dobry, zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
0: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami.
2: A czy pani redaktor wie, tak? Że ostatnio dużo się mówi o aferze, że ktoś miał gdzieś zagrać, gdzie nie zagrał, a przeszła bez echa afera, że ktoś miał dostać dubbinga, nie dostał. Nie, żartuję. Ale była bajka Wajana.
1: Tak, i ty przecież grałeś w tej bajce.
2: Ale była wersja fabularna. Film, w którym nie byłem ja dubbingowo. I bardzo państwu chcę podziękować, że za te głosy oburzenia. Poczułem się taki potrzebny, ale na otarcie
1: łez. Nie wzięli cię?
2: Nie wzięli mnie. Ale za to gram malutką rolkę hipopotamka bez łapek i nóżek. Znaczy nie, że mu się coś stało, tylko to jest taki sam łepek na czterech takich nóżkach.
1: Nawet nie hipopotama dubbingujesz, tylko sam łepek.
2: Sam łeb.
1: Hipopotama. To jakiś ochłap, więc, wiesz? No. A baza astrala gra nasz kolega Łukasz Nowicki.
2: Świetnie. Jego głos
1: to jest baza astral. A z nami cały czas jest Kwiatkowski. Wracamy za chwilę. Radio.

0: Co kończymy? Puk. Co to koniec
1: miło
0: już
1: mi, że
0: tego programu?
1: Miło mi, że nie musiałem opowiadać o innych. Chyba, że pozytywnie, a nie mówić o jakichś aferach, które dotyczą innych, że mogłem Państwu przypomnieć o sobie, że jestem, mam się dobrze, chodzę po lesie,
2: tak, ale
1: oglądam
2: powiedz...
1: sitcomy i z przyjemnością Państwa odwiedzę.
2: Halo, nie zapomnijmy, że jeszcze przed nami małe rzeczy, wielkie przyjemności. Wracamy za chwilę. Igor Kwiatkowski z nami. Radio Złote Przeboje.
3: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
19: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Igorze Kwiatkowski.
2: Bardzo lubię grać na perkusji. To mnie uspokaja, bo w ogóle w muzyce jest ta przewidywalność, taka matematyka, więc lubię sobie...
1: To nieźle brzmi. Gra na perkusji mnie uspokaja. Gdybyś tam był harfę, człowiek by podłożył pod te słowa i wtedy...
2: To znaczy grywam czasem na gębofonie, to znaczy mam tę maszynkę do beatboxu, do której muszę coś tam czasem wgrać, do nowego programu, który już mam jakoś tam w dużej mierze skończony, albo poprawiam coś, co jest w obecnym programie Introwertyk. To moja żona mówi, że brzmię jak jakiś szaleniec, bo siedzę w sypialni i słychać tylko, że jak mam nałożony jakiś efekt na wokal, to tam jest jakaś gitara, ale ogólnie przechodzi z praniem koło pokoju i słychać, jakby mąż był przywiązany do łóżka. Wydaje z siebie jakieś szalone dźwięki, więc muzyka, gotowanie, no i co?
1: Wystarczy, to wspaniale.
2: Oglądanie seriali, no wbrew pozorom.
1: I podkładanie głosów pod pieski. Wszystko pięknie, a będzie jeszcze piękniej, bo zaśpiewa Tina Turner Tonight.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Grzegorz Kwiatkowski, nie wiem jak ci to wyznać, ale nasz czas dobiegł końca.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie, czuję, że...
0: Podziękuj jak Elżbieta Jaworowicz, proszę cię.
2: Drodzy państwo, jak długo w Polsce będzie dochodzić do takiej sytuacji, że tego typu wartościowe programy nie są wystarczająco mocno doceniane w przestrzeni medialnej, czego sobie i państwu życzę. By nie było widać moich nóg i niam tej peruki.
0: Bardzo ci dziękuję. Od godziny 15 na YouTubie i we wszystkich możliwych miejscach nasz podcast w całości. Bardzo gorąco zapraszamy. Kwiatkowski.
1: Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
5: Mama!
6: Cześć, kochanie!
7: Co chcecie na obiad?
8: Debola śpirę!
9: Pierogi z serem!
10: Makaron carbonara!
11: Fasolka po bretońsku.
7: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: I jak się sprawdził nowy Changan?
17: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
18: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
19: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Reklama.
20: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
21: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
0: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przybada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Tryjason, ekspert Travelist.pl.
5: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
0: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
21: Obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem audycji jest Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
2: Pogoda.
20: Pogodne mamy to sobotnie popołudnie i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południe. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w okolicach Kołobrzegu. Tam zaledwie do 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Teraz o 15 termometry pokazywały tam 25 stopni.
6: Sponsorem audycji była Toja, dostawca internetu w technologii światłowodowej. Toja.net.pl.
20: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Idealny moment na to, żeby rozpocząć najpiękniejszą część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut zaczniemy Waszą ulubioną popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku szczegóły tej zabawy już za kilka minut. A na dobry początek końcowe odliczanie i

Amerykańska formacja, która w latach 90. bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych promowała muzykę reggae, Big Mountain w radiu Złote Przeboje. My gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. przez całą dobę. To teraz przenosimy się do lat 80., gdzie właśnie w wywiadach gorzko żaliła się gwiazda, która twierdziła, że media próbują sprowadzić jej wizerunek wyłącznie do kobiecego ciała, ignorując fakt, że sama pisze teksty, produkuje utwory, no i gra także na instrumentach, i to naprawdę rewelacyjnie. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Kate Bush.

0: złote przeboje.
1: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
2: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
1: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
16: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
17: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
0: Reklama.

0: Jej muzyka to unikalna mieszanka współczesnego popu, jazzu i swingu. Carol Emerald w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16, no to przed nami prawdziwe weekendowe emocje.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy waszą ulubioną popołudniową weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój, tnę go na trzy różne kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. To już za moment usłyszycie fragment 2-sekundowy, za godzinę 2 fragmenty, 1-4 i drugi 6-sekundowy. No, a po godzinie 17 finał naszej zabawy. Kto zadzwoni jako pierwszy i odpowie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, to otrzymuje ode mnie dziś kubek termiczny i fajną poduszkę Rogal na podróże, nie tylko samolotem. Zatem teraz pełne skupienie, kochani, słuchamy tego 2-sekundowego kawałka. Jeśli wiecie już, kto to śpiewa, no to możecie zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. No właśnie, kolejny fragment naszej piosenki już za godzinę, zatem bądźcie czujni.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: 5, 9, 31.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
20: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
21: Dźgnął ją kilkanaście razy.
22: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
19: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
23: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
19: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Reklama.

Ta artysta, który został prezesem i właścicielem ukochanego klubu Watford w 76 roku i słuchajcie, ten zespół doprowadził od czwartej ligi aż do angielskiej ekstraklasy, no i także finału Pucharu Anglii. Do dziś uwielbia Elton John, bo o nim mowa, spędzać wolny czas, także wybierając się na mecz swojego ulubionego klubu. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na pierwszą afroamerykańską solistkę, słuchajcie, która dostąpiła zaszczytu i zaśpiewała przed królową Elżbietą II. To Dionne Warwick, a to jest jej Lodołamacz serc w Radiu Złote Przeboje.

0: jeśli tak jak my kochacie polską muzykę lat 80. i 90., to koniecznie bądźcie z nami po godzinie 16, bo chcę was zaskoczyć kolejnymi takimi muzycznymi perłami z tamtych czasów, ale wcześniej posłuchamy najświeższych wiadomości punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Zobacz, Stasiu. Soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
12: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród 1000 uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska-Bis. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
14: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowanym.
13: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
15: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
13: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Pogoda.
12: Do końca dnia żadnych niespodzianek z nieba na pewno nie będzie, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry pokazują nadal do 25.
16: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
12: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. W tej godzinie oczywiście powrócimy do naszej zabawy kawałek po kawałku. Pojawią się dwa kawałki. Jeden będzie miał 4 sekundy, drugi 6, bo przypomnę, że zawsze w sobotnie popołudnia biorę jeden złoty numer, cnę go na 3 różne części, na wy musicie z nich poskładać jeden złoty przebój. Szczegóły tej zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jeden chyba z najbardziej kultowych numerów zespołu Perfect. To będzie słynna

0: rzymianin z krwi i kości, artysta, który od zawsze chciał robić wielką muzyczną karierę. No i to mu się udało. To Fabio Ruscioli, a cały świat zna go pod pseudonimem Ryan Paris. To on był jednym z tych prokursorów tak zwanej muzyki Italo Disco lat 80. Tu Radio Złote Przeboje w sobotnie popołudnie na zegarach 12 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę tnego na trzy różne części. No, a wy musicie je ułożyć w jeden cały złoty przebój. To przed nami w tej godzinie dwa kawałki. Jeden fragment będzie czterosekundowy, ten ostatni sześciosekundowy. No, a po godzinie 17 wielki finał. Kto już będzie wiedział, jaki to przebój, to od razu proszę dzwonić. 22 4 4 i 3-0 do wygrania dziś. Kubek termiczny, no i fajna poduszka Rogal na podróże, także te jesienne. No to teraz, kochani, pełne skupienie, bo przed nami kawałek czterosekundowy wielkiego złotego przeboju. No właśnie, kto śpiewa ten numer, może już wiecie, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0 przed 17. Jeszcze jeden sześciosekundowy kawałek.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień.

0: sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak. Reklama.

szkołę średnią opuścił bez zdania ani jednego egzaminu końcowego, zanim został gwiazdą popu, pracował jako kiepsko radzący sobie sprzedawca szyb, rock DJ, no i Robbie Williams w radiu Złote Przeboje. To już za 27 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, który trafił do księgi rekordów Guinnessa jako żeńskie trio z największą liczbą singli na brytyjskiej liście przebojów. No i chyba wszystko już jasne, to Bananarama to ich wielki numer z 86 roku, to będzie słynne Venus, a w Radiu Złote Przeboje przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
19: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
20: Dźgnął ją kilkanaście razy.
21: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
18: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
22: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
18: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: Szwedzi podbijali nasze weekendowe serca. Pora już teraz na ostatni fragment złotego przeboju w naszej zabawie.
1: Kawałek po kawałku.
0: No właśnie, pomiędzy 15 a 17 prezentuję wam trzy fragmenty złotego przeboju. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni, który za moment się pojawi, ma 6. Wy musicie z tych 3 kawałków złożyć 1 złoty przebój. No i po tym ostatnim fragmencie zadzwonić do mnie pod 22 4 4 3 0, no i powiedzieć mi, kto wykonuje ten złoty przebój. To, kochani, przed nami ostatni fragment tego złotego przeboju. No i myślę, że chyba cała Polska już doskonale wie, kto wykonuje ten numer. Jeśli tak, to proszę dzwonić 22 4 4 i 3 0. Pierwsza osoba wygrywa kubek termiczny i fajną poduszkę w kształcie rogala.
1: Kawałek po kawałku.
0: To jeszcze dodam, że finał tuż po 17:00, teraz Phil Collins.

0: Ostatnie informacje o tym artyście naprawdę mnie ucieszyły. Phil Collins powraca do zdrowia, nawet zaczął odświeżać swoje studio nagraniowe. Być może chce zaskoczyć swoich fanów kolejnymi cudownymi, złotymi numerami. A do tych najpiękniejszych kawałków lat 80. i 90. powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semironija. Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
7: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
8: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
9: Rozpaliła pani ogień. Wow.
10: A czy pierwszy raz udało się?
6: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semironija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semironij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Sobotnie popołudnie i pogodne, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Świnoujściu. Tam termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 23. 3 minuty po godzinie 17 zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej sobotniej popołudniowej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafią cudowne gadżety Radia Złote Przeboje. To kubek termiczny i poduszka w kształcie rogala. Idealna na jesienne podróże. A na dobry początek już teraz w Radiu Złote Przeboje. Falling Arrow.

0: Aż ognie buchnęły spod tej piosenki. Bratanki w kinie, w Lublinie, w radiu. Złote przeboje, 11 minut po 17, pora na finał.
1: Kawałek po kawałku.
0: Od 15 do 17 grałem wam 3 fragmenty wielkiego złotego przeboju, które pozwoliłem sobie właśnie pokroić na takie 3 kawałki. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, a ten ostatni miał 6 sekund. No i potem 6 mieliście do nas zadzwonić. No i pierwsza osoba, która się dodzwoniła, to jest Kasia po drugiej stronie telefonu. Halo Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam.
0: Jak tam spędzasz to sobotnie popołudnie? Gdzie cię złapaliśmy, dziewczyno?
2: W ogrodzie. Właśnie zbieram winogrona.
0: W ogrodzie winogrona. To skąd się dodzwoniliśmy, czy gdzie?
2: chciałam bardzo, ale jednak nie. W Polsce też rosną winogrona.
0: Też rosną tak, jak rosną mi arbuzy, prawda?
2: No to już nie hoduję, ale być może. Nie zaprzeczam, bo nie wiem.
0: Są polskie arbuzy i muszę ci powiedzieć, że kilka dni temu kupiłem i bardzo słodki się okazał i taką miał fajną nalepkę nawet, że są polskie arbuzy. Kasiu, droga, ty przez te 2 godziny składałaś te 3 kawałki w jedną całość. No i powiedz mi, dziewczyno, co ci wyszedł? Jaki złoty przebój?
2: Wyszedł mi przebój Annie Lennox i Eurythmicsu.
0: Eurythmicsu, Annie Lennox, a konkretnie mówiąc chodziło o ten oto przebój. Kaśka, jesteś po prostu niemożliwa i fantastyczna. Udało się zgarnąć dzisiaj nagrody od nas, czyli termos, a także fajna poduszka w kształcie rogala. Kasia, no to miłego spędzenia dnia życzę w ogrodzie jeszcze.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie dobrego wieczoru.
0: Słuchaj, mam jeszcze jedną dobrą informację. Piosenka Annie Lennox już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Komu zadedykujemy ten numer złoty?
2: Myślę, że mojej przyjaciółce Basi.
0: No to gramy specjalnie dla Basi. Pozdrawiamy ciebie raz jeszcze bardzo gorąco i miłego weekendu ze złotymi przebojami.
2: Dziękuję bardzo, też pozdrawiam. Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Reklama.

podróżował zawsze z własną ekipą piłkarską i organizował mecze z dziennikarzami lub lokalnymi drużynami w każdym kraju, do którego przybywał. Na koncert Bob Marley w radiu Złote Przeboje to już za 27 minut będzie 18, a pod koniec lat 80. i na początku lat 90. za naszą zachodnią granicą rodziły się zespoły jak grzyby po deszczu. Jedną z takich formacji był zespół, którego skład zmieniał się nieustannie, ale byli za to znani z tego, że tworzyli piosenki w bardzo ekspresowym tempie. No na przykład ten numer powstał w przeciągu 45 minut. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje legendarny zespół Snap.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Reklama.

Trudno się oderwać od takich złotych numerów kombi i nasze rendezvous, a na sobotnie wieczorne rendezvous z programem Czas Gwiazd zaprasza Was Mariusz Stelmaszczyk po godzinie 18. Niezwykła historia kultowego polskiego zespołu Manam. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru ze złotymi przebojami Wam życzę.

15 października będzie szansa wysłuchać tego kawałka również na żywo, bo wtedy w Warszawie wystąpi Anastasia. A my dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje oraz program Czas Gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Manama.

0: ta promocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: Po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do pracy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
14: Sobota, 18 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
16: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
15: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
17: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
15: Prace serwisowe potrwają cały weekend. Problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
18: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek. Mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
15: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, no to jutro pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale dosyć ciepło. Na północy około 20 stopni, w centrum 23, również podobnie na południu, a nawet nieco cieplej, bo 25. Jak co tydzień po godzinie 18 w sobotę, czas gwiazd. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje i dzisiaj historia, także mnóstwo anegdot, a także gości opowiadających o Marku Jackowskim i Korze, a więc grupie Manam. Za chwilę ruszamy, a wcześniej Richard Marks.

0: gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Był rok 1975, kiedy to gitarzysta Marek Jackowski i Milo Curtis stworzyli duet, który początkowo występował pod nazwą Sensacyjna Grupa Okazjonalna. Muzyka, którą grali, miała niewiele wspólnego z późniejszym przebojowym Manamem. Były to nagrania eksperymentalne, akustyczne i mocno inspirowane muzyką Bliskiego Wschodu, ale nie potrwało to zbyt długo, bo niespełna rok później dołączyła Kora, a Milo Curtisa zastąpił wówczas mało znany Walijczyk, który przyjechał z Berlina do Polski, a więc John Porter.
1: Przypadkowy nie wierzę, po prostu tak miał być, że spotkałem różnych ludzi, po prostu ludzie, którzy nagle byli zainteresowani ze mną, bo jestem inną, taki angle tak zwany.
2: Bo to była ciekawostka dla ludzi.
1: Prawdopodobnie. Ja nawet nieraz słuchałem, że ludzie poszli na koncert mój, aby zobaczyć Angel.
2: Powiew zachodu.
1: Coś tam z zachodu był. Później przez tego się spotkał się z Marek Jackowski, Kurę, Maciej Zębaty. I poszło po prostu. Margot Braunek i to w ogóle, wiesz. Czyli nie byli kto.
2: Dokładnie. Wiedziałeś, jak się ustawić na wejściu, z kim pogadać.
1: Ale to była taka, wiesz, taka warszawska bohemia po prostu. Tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: A z kolei aktor i muzyk Jacek Kawalec dodaje.
3: Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła, jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego. Bo na tym koncercie tam, w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: Grupa przyjęła wtedy nazwę Manam Elektryczny Prysznic, która miała symbolizować przejście na rockowe i punkowe brzmienie, ale chwilę później została skrócona do słowa Manam. Słuchamy Manam, Boskie Buenos w Radiu Złote Przeboje.

0: gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Nazwa Manama ma dosyć nietypową historię. Według Milo Curtisa pochodziła od pierwszych liter imion założycieli, Milo i Marek. Z dwóch M powstał Manam. Początkowo był to więc właściwie projekt dwóch muzyków, a nie taki klasyczny rockowy zespół, którym stał się dopiero w latach 80. Sebastian Riedel z Jemu.
1: Polski zespół rockowy. Miałem raz kiedyś przyjemność zobaczyć koncert. To było jeszcze za czasów, kiedy jeździłem z ojcem na koncerty. A ciekawym właśnie takim wydarzeniem, bo pamiętam dobrze, ten koncert było, a zespół Manam grał przed Jemem wtedy, także cały koncert musiałem zobaczyć. Zobaczyłem, widziałem, pamiętam. To były inne czasy wtedy i inaczej to wszystko brzmiało, grało, no wtedy było okej. No to był jeszcze ten stary skład, bodajże Jackowski jeszcze był na gitarze, także to była inna muzyka.
0: A szczególny sentyment do pewnej piosenki Manamu ma aktor Michał Milowicz.
2: Kocham cię, kochanie moje, to był utwór pierwsze przytulanki, takie wtedy się...
0: A takie na 2 metry jak w podstawówce, że odległość?
2: No już właśnie starałem się wtedy przytulić trochę bliżej.
0: Okej.
2: Okay. I to dosyć długi był utwór właśnie i on powodował to, że można było...
0: Tak
2: można pomalutku się zbliżyć do partnerki. I to były fajne czasy, bo teraz na ogół się tańczy indywidualnie, osobno w klubach, z tego co można zauważyć, że raczej to jest taki szaleńczy taniec. No wtedy to się tańczyło w parach i to było fajne.
0: No to co, słuchacze, zapraszamy do tańca w takim razie.
2: Zapraszamy do tańca. Kocham cię, kochanie moje, Manam i Kora.

0: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
1: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
0: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Na czym Frosta kupiłeś?
7: Proście, się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Historia Manamu. Kora potrafiła pisać o miłości, samotności, pożądaniu, zdradzie, tęsknocie czy też rozczarowaniu, ale rzadko robiła to w sposób dosłowny. Krakowski Splin jest świetnym przykładem. To piosenka o nastroju miasta, samotności i poczuciu marazmu, ale jednocześnie ma w sobie coś bardzo filmowego. Aktor Jacek Kawalec.
1: Zaraz po studiach zacząłem pracę w Teatrze Komedia w Warszawie, gdzie poznałem moją żonę. Ona tam była sekretarzem literackim jako absolwentka warszawskiej wiedzy o teatrze. I pamiętam sytuację taką, ponieważ spędzałem dużo czasu w teatrze poza próbami, dlatego że miałem tam dostęp do profesjonalnego wzmacniacza gitarowego, bo kupiłem sobie gitarę i usiłowałem się nauczyć grać. I przychodziłem na takie, do takiej kanciapy, zamykałem się tam, ćwiczyłem sobie na gitarze i któregoś dnia patrzę, a tu zjeżdża się ekipa filmowa na scenę Teatru Komedia, bo się okazało, że zespół Manam kręci teledysk do krakowskiego Splinu. To było coś, co widziałem i utrwaliło mi się tak w pamięci. Naprawdę bardzo, bardzo fajne przeżycie.
0: A muzyk Tomek Organek dodaje?
2: W ogóle Manam był dla mnie zawsze czymś takim, jednym z kilku zespołów, które zostawiły w polskiej muzyce bardzo dużo dobrych piosenek. A takich zespołów wcale nie jest dużo. Nigdy nie zapomnę wrażenia, które na mnie wywarła Kora, pisząc w ogóle te teksty, które napisała. Gdzieś tam słońce świeci pilotom prosto w oczy i tak dalej.
0: A ten fragment, który zacytował Organek, no to oczywiście pochodzi z piosenki Krakowski Splin. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
6: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travisto Fast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Nowy rozdział. Nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
11: Reklama.
12: Sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje trwa też czas gwiazd. Dzisiaj opowiadam wam o Manamie i niebawem też dowiecie się, co łączy ten zespół z filmem Wielka Majówka i też aktorem Zbigniewem Zamachowskim. No a teraz dajcie głośniej Jennifer Lopez.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu.
1: A planety szaleją, szaleją.
0: Bardzo ważną postacią w tej historii była Olga Jackowska, późniejsza Kora. Z Markiem Jackowskim poznała się w krakowskim środowisku artystycznym, m.in. w kręgu Piwnicy pod Baranami. Kora już wtedy była postacią nietuzinkową. Pod koniec lat 60. związała się z krakowskim ruchem hipisowskim i należała do jego najbardziej charakterystycznych przedstawicielek. Była częścią środowiska, które w PRL-u próbowało żyć obok oficjalnego systemu i fascynowało się wolnością, sztuką, poezją i, o zgrozo dla ówczesnych władz, zachodnią kontrkulturą. Muniek Staszczyk, Tilaw.
2: To, co powiem, to może będzie takie bardzo już intymne, ale to jest kobieta, która mi się zawsze bardzo podobała. Jako mało lat byłem pod jej wrażeniem, chociaż słuchaliśmy zupełnie muzyki bardziej takiej zaangażowanej, punkowej. To Manam to była jedyna kapela i niektóre kawałki Republiki z tamtych czasów, kiedy zaczynaliśmy, które my jako gnoje akceptowaliśmy, którzy byli mocno, słuchaliśmy Clashów, Pistolsów, właśnie Ramonsów, nie? Pamiętam, nie zapomnę tego występów na tym festiwalu w Opolu, którego nigdy wtedy nie lubiłem. Wyskakuje dziewczyna na krótko obcięta, śpiewa Boskie Buenos, no to był przełom w polskim rock'n'rollu.
0: My jednak posłuchamy numeru, który zwłaszcza w obecnych czasach jest mocno aktualny, bo przecież wielu z nas boi się odrzucenia, boi się też straty, tego co ma. Bez ciebie umieram. Manam.

0: muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Osian, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. Ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Osian.
1: Słowo Luciola po włosku oznacza robaczka świętojańskiego, a więc świetlika. Kora zainspirowała się pobytem we Włoszech, gdzie podczas wycieczki motocyklowej po wzgórzach zobaczyła tysiące świecących owadów. Luciola, Manam w Radiu Złote Przeboje.

kwasowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Yeah.

0: Radiu Złote Przeboje. Historia ma nam.
1: Fotak, szura, to się szczura, pierwszy człowiek już na murach i ociera się o ściany, stopić cały rozszochany.
0: Mówiąc o Manamie, nie możemy zapomnieć o filmie Wielka Majówka Krzysztofa Rogulskiego z 1981 roku. Główny bohater, Rysiek, ucieka z domu dziecka i przypadkiem wchodzi w posiadanie dużej sumy pieniędzy. Jest też wielkim fanem Manamu. No i w pewnym momencie jego marzenie o spotkaniu z idolami staje się częścią fabuły, bo widzimy ich podczas nagrań w studiu czy też w trakcie koncertu. A dla Zbigniewa Zamachowskiego był to debiut na dużym ekranie.
2: Grupa i osoby w niej występujące są mi niezwykle bliskie osobiście. To jest Manam, z którym zagrałem, nagrałem swój pierwszy film. To była Wielka Majówka w roku, o zgrozo, 1980, premiera rok później. Miałem ten wielki zaszczyt i przyjemność poznać i Korę, i Jacka, Marka Jackowskiego, przepraszam, i chłopaków z grupy i uczestniczyć w tym dziwnym takim przedsięwzięciu zwanym Wielka Majówka. Mam do tego filmu wielki sentyment, jak do wszystkich swoich takich początkowych działań związanych z tym moim zawodem, a wybrałem utwór, który z rzadka się może pojawia, To Tylko Tango.
0: To słuchamy. To Tylko Tango w radiu.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Jak mniej bądź bardziej godnie spędzić sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje. Tak jest, dzisiaj mnóstwo świetnej muzyki. Za chwilę między innymi Ricky Martin, ale też co ważne dzisiaj program Czas Gwiazd, a więc historia zespołu Malam i za moment kolejna ciekawostka i anegdota, jaka nie zdradzam. Wcześniej panowie z Pet Shop Boys.

0: Ka-ching!
1: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Dekora nie przypominała tradycyjnej polskiej piosenkarki i nie starała się na siłę być elegancką gwiazdą. Miała krótkie włosy, mocny makijaż, charakterystyczny sposób poruszania się i przede wszystkim głosy, którego nie dało się pomylić z żadnym innym. Śpiewała trochę jak ktoś, kto nie prosi publiczności o uwagę, tylko ją sobie bierze. Aktor Krzysztof Tyniec.
2: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka. Coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. My mówimy chyba o latach 90. albo końcówce 80. Manam, prawda? To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
1: A reżyser Seksmisji, Juliusz Machulski, dodaje.
3: Poznałem kiedyś Korę osobiście, to jest bardzo ciekawa osobowość. Bardzo lubiłem Manam, tak. To co, wszystko, co robił Manam, słuchałem. Było moją ulubioną muzyką. To by było inne, nowe, niegrzeczne, przekraczające pewne bariery, a jednocześnie tam były również teksty ważne, co dla mnie jest nie bez kozer. Ja jednak potrzebuję tekst. Jak jest tylko melodia, czy tam muzyczna warstwa melodyczna i dopchnięte są jakieś tam słowa o miłości albo czykolwiek, to jednak jest gorzej.
1: A w Radiu Złote Przeboje taka moja mała prywata, bo to jeden z moich ulubionych kawałków Manamu. Dajcie głośniej, ta noc do innych niepodobna. W Radiu Złote Przeboje.

0: Prawdziwa eksplozja nastąpiła w 1980 roku. Manam wystąpił na festiwalu w Jarocinie, a następnie pojawił się na 18. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To właśnie Opole stało się momentem przełomowym. Manam pojawił się na scenie z czymś, czego w polskiej muzyce popularnej bardzo wtedy brakowało. Energią, nerwem, taką bezczelnością i bardzo nowoczesnym, wręcz wyzywającym wizerunkiem. Właśnie wtedy pojawiło się też Boskie Buenos, a niedługo później Żądza Pieniądza. Ten występ też sprawił, że z czasem grupa stała się interesująca dla innych artystów. Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
1: Przy okazji swoich występów spotykałem zespół Manam i obserwowałem ich występy, ich granie, ich wykonania. Ja bardzo lubię u nich jednak to przywiązanie do tradycji, do takiego dobrego, pulsującego grania rytmem bluesowego, które na mnie szczególnie przyjemne wrażenie robi, bo sam wychowałem się na muzyce bluesowej. I to, że oni cały czas nawiązują do tych korzeni, to jest bardzo miłe. Na to nakłada się właśnie głos i interpretacja kory, która ciągnie jakby wszystko w inną stronę nieco. W stronę nowej fali, w stronę takiego zadziornego brzmienia rockowego, troszkę przypominającego rock niemiecki, eksperymentujący, nowofalowy, a i trochę punk rock również. Bardzo ciekawe połączenie, bardzo ciekawa mieszanka. I jeszcze jedna rzecz. Świetna realizacja dźwięków w płytach, które po tamtym okresie zostały. Jeszcze w płytach nagranych w okresie PRL-u. Bardzo dobra realizacja. Nagrania bronią się do dzisiaj. Nawet nie masterowane na nowo. Po prostu oryginalne nagrania z tamtych czasów. Dobrze się słucha, bronią się do tej pory swoją realizacją, swoim brzmieniem.
0: To prawda. Dlatego w Radiu Złote Przeboje słuchamy jednego z pierwszych kawałków Manamu. Szare miraże.

0: 5931.
1: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
0: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
1: Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
3: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
4: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
5: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
4: Jakim?
5: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
4: Juhu!
5: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
4: Jest! A to daleko?
5: Ale ja pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Manam. Historia Manamu jest jednocześnie historią niezwykle skomplikowanej relacji dwojga ludzi. Marek Jackowski i Kora byli małżeństwem, ale ich relacja prywatna z czasem się rozpadła. Rozwiedli się w 1984 roku. Mimo tego nadal pozostawali partnerami artystycznymi, tworząc świetne płyty. Darek Kozakiewicz, gitarzysta Perfektu.
1: Prekursorzy punk rocka w Polsce odkryli ten styl, bo przecież przed Manamem nie było nic. No sama Kora i przede wszystkim Jackowski. Ja ich poznałem na samym początku ich działalności i bardzo byłem zaskoczony tym rodzajem wykonawstwa. Sam nie znałem muzyki poprockowej, ale fajne teksty, dobra energia, fajny skład, dobrzy gitarzyści. Mój kolega też grał tam na basie. No cóż, no kapela w ogóle legenda, uważam. Tak samo jak wiele innych kapel, jak T-Love, jak my. Więc jeśli chodzi o polski rynek, to absolutnie top.
0: Jakby nie patrzeć, wpływ Manamu jest większy niż liczba sprzedanych płyt. Udowodnili, że teksty nie muszą być wyłącznie opisowe czy też publicystyczne. Mogą być poetyckie, surrealistyczne, pełne symboli i też niedopowiedzeń. Oraz trafiać do każdego, niezależnie od wieku. A na koniec pełen metafor kawałek z płyty Derwisz i Anioł. Wyjątkowo zimny maj. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Kraków zmienia się dzięki pomysłom mieszkańców. Teraz możesz wybrać, które z nich zostaną zrealizowane. Zieleń, sport, kultura, bezpieczne ulice, zajęcia dla dzieci i seniorów. Sprawdź projekty i zdecyduj. Do dyspozycji mieszkańców są 54 miliony złotych. Zagłosuj do 28 września na budżet.krakow.pl. Ty wybierasz. Zyskują wszyscy. Budżet jest obywatelski.
2: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Za nami połowa września, a jesień już za pasem. Warto spożytkować ten czas w mądry sposób, dlatego zaproponuję Państwu zbliżającą się wielkimi krokami małopolską jesień naukowców. To już w kolejny piątek, 25 września i po raz pierwszy odbędzie się w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Zdaniem przedstawicieli tej instytucji to będzie czas pełny wrażeń i nowych doświadczeń, nie tylko dla najmłodszych. Jesień to także okazja, żeby skupić się na sobie. Zbliżający się październik co prawda jest kojarzony głównie z miesiącem świadomości raka piersi, ale też nie zapominajmy o nowym programie profilaktyki raka szyjki macicy. A w drugiej części programu zapraszam Państwa na wycieczkę do Dworku Białoprudnickiego oraz do kina pod Baranami. Obie instytucje przygotowały wiele atrakcji na najbliższe tygodnie. O nich już za chwilę, a teraz zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Co słychać w Krakowie?
1: Prokuratura zbada, czy fałszowano podpisy na listach poparcia kandydatów na prezydenta Krakowa. Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia od komisarza wyborczego w Krakowie. Dotyczą one nieprawidłowości, w tym fałszerstw przy sporządzaniu list poparcia byłego prezesa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Pochęczaka. W obu przypadkach na listach miały być dane osób zmarłych. A ja tylko przypomnę, że do wspomnianych wyborów prezydenta Krakowa jest coraz bliżej. Głosowanie już w niedzielę 27 września. W stawce 8 kandydatów. Według ostatnich sondaże największe szanse mają Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Nieco inaczej głosowałaby jednak krakowska młodzież. Gdyby właśnie o wynikach wyborów prezydenckich w Krakowie decydowali uczniowie naszych szkół średnich, to w drugiej turze znaleźliby się Łukasz Gibała i Aleksandra Owca. To są wyniki uczniowskich prawyborów. Wzięło w nich udział ponad 3100 uczniów z 13 szkół ponadpodstawowych. Prawybory zorganizowała akcja uczniowska, mówi jej założyciel Paweł Mrozek.
2: W szatniach, na korytarzach i przy urnach bez przerwy słyszeliśmy od młodych to samo zdanie. Politycy mają nas gdzieś, nikt nie rozmawia z nami o naszej przyszłości. Młodzi ludzie czują się w tym mieście całkowicie niewidzialni, a sztaby wyborcze udają, że problemu nie ma.
1: Reasumując, w prawyborach 27% zdobył Łukasz Gibała, 20% Aleksandra Owca z partii Razem, a 10% Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Poniżej 10% zdobył Michał Drewnicki, 8% Jan Hoffman, a po 7% Monika Piątkowska i Daria Gosek-Popiołek. Zmieniamy temat. Po 3 latach budowy ruszy tramwaj do Mistrzejowic. Stanie się to już w najbliższy poniedziałek. Nowa linia ma skrócić czas przejazdu do centrum miasta o 12 minut. Tym samym szykuje się rewolucja w komunikacji miejskiej, jakiej od lat nie było. Wspomnianą linię do Mistrzejowic będą obsługiwać tramwaje linii numer 9, 12 i 16. Część tramwajów zmieni numery i tak na przykład 52 zmieni się w 12, a 50 stanie się 7. Pojawi się także nowa linia numer 15, która połączy pętlę Krowo-Żagórka z osiedlem Piastów. Zmian jednak będzie dużo więcej. Natomiast na ulicy Solnej zamontowano elastyczne słupki pomiędzy progami zwalniającymi. Mają one uniemożliwić omijanie progów środkiem. To kolejne rozwiązanie, które ma poprawić bezpieczeństwo w miejscu, w którym pod koniec sierpnia doszło do tragicznego wypadku. W jego wyniku zginęli rodzice spacerujący z dzieckiem w wózku. To jednak nie koniec miejskich problemów. Brak bezpośredniej komunikacji miejskiej do szpitala Świętego Rafała, urywające się drogi dla rowerów oraz braki chodników. To sprawy zgłaszane za pośrednictwem platformy internetowej Dobra Jazda KRK.pl. Prowadzi ją krakowski alarm smogowy. W ciągu 4 miesięcy mieszkańcy zgłosili tam ponad 200 różnych problemów związanych z komunikacją, mówi Filip Jarmakowski z KAS-u.
3: Najlepszym przykładem jest oczywiście ulica Montelupi, gdzie naprzeciwko aresztu jest słynny przystanek tramwajowo-autobusowy, gdzie w dużej ilości, no jest to ruchliwa oczywiście i popularna trasa komunikacji zbiorowej, pasażerowie wysiadają, wsiadają na przystanku bardzo małej szerokości.
1: A po wyborach aktywiści zaniosą raport z opisanymi absurdami na biurko nowego prezydenta.
0: To warto wiedzieć o Krakowie.
1: From wow to why, czyli od zachwytu do zrozumienia. Taki ma być przekaz 20. jubileuszowej edycji Małopolskiej Nocy Naukowców. Po raz pierwszy w historii tego wydarzenia jego organizatorem jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. Drzwi tej instytucji zostaną otwarte już 25 września, a jak przekonują jej przedstawiciele, nauka wykroczy poza laboratorium, bo pojawi się również w teatrze, muzyce, a nawet na fasadzie budynku.
0: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Justyna Smoleń, zastępczyni dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.
1: Przed nami jubileuszowa Małopolska Noc Naukowców. Co w tym roku Państwo przygotowali?
4: Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas naprawdę wyjątkowa, tak naprawdę z kilku powodów. Przede wszystkim świętujemy jej 20. edycję, a po raz pierwszy to właśnie Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon koordynuje całe to wydarzenie. Jest to dla nas, nie ukrywam, ogromne przedsięwzięcie, które łączy uczelnie, instytuty badawcze, instytucje kultury i wiele innych miejsc związanych z nauką w całej Małopolsce. Natomiast w samym Cogiteonie 25 września przygotowaliśmy bardzo rozbudowany program. Można powiedzieć, że tego wieczoru cały budynek będzie żył nauką i zależało nam przede wszystkim na tym, aby pokazać ją bardzo szeroko, nie tylko poprzez klasyczny eksperyment czy laboratorium, ale też przez sztukę, teatr, muzykę, rozmowę i nowe technologie. Chcemy oczywiście pokazać, że nauka nie jest zamknięta w laboratorium, jest wszędzie wokół nas i może być punktem wyjścia do tak naprawdę bardzo różnych doświadczeń.
5: A jakie będzie tegoroczne hasło, jaki będzie motyw przewodni właśnie tej jubileuszowej 20. edycji?
4: Tegoroczne hasło From Wow to Why bardzo dobrze oddaje ten sposób właśnie myślenia. Chcemy zacząć od zachwytu, od tego pierwszego wow, ale nie zatrzymywać się na nim. Najciekawsze jest przecież to, co dzieje się chwilę później, kiedy pojawia się pytanie dlaczego, jak to działa, co za tym stoi.
5: Ale to nie jest wydarzenie adresowane wyłącznie do najmłodszych. To ma być wydarzenie, impreza, która jest adresowana do rodzin z dziećmi.
4: Zdecydowanie tak. Bardzo zależało nam na tym, żeby ten wieczór był taki międzypokoleniowy. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, całe rodziny, a także osoby, które po prostu są ciekawe świata. Dla najmłodszych przygotowaliśmy między innymi bawialnie oraz Akademię Dzieci. W programie mamy spotkanie autorskie z Różą Hajkuś. Uważam, że są to propozycje stworzone tak, aby dzieci mogły wejść w świat nauki w sposób dla nich taki naturalny, poprzez zabawę, pytania, eksperymentowanie i myślę, że odkrywanie.
5: I tym samym będzie okazja, aby zajrzeć do Państwa laboratoriów. Jak to będzie wyglądać?
4: A myślę, że już sam fakt wejścia do laboratorium wieczorem ma w sobie coś wyjątkowego. Nie chcemy jednak, żeby dzieci tylko patrzyły. Zależy nam na tym, żeby doświadczały, sprawdzały, rozmawiały, pytały edukatorów i same dochodziły do odpowiedzi. Przygotowaliśmy również specjalne oprowadzanie po wystawie stałej, pokazy naukowe, spotkania ze zwierzętami i tak naprawdę wiele mniejszych aktywności rozłożonych po całym budynku. Można więc przyjść na jedno konkretne wydarzenie, ale można też potraktować Cogiteon jak przestrzeń naukowej podróży i po prostu ją odkrywać.
5: Ale skoro ma być to czas poświęcony nauce i prezentacji różnego rodzaju odkryć, tak żeby dzieci mogły też same eksperymentować, to nie zabraknie też takich atrakcji, które będą miały taki wymiar edukacyjny pod różnym kątem, prawda? Będzie tutaj przekazywanie różnego rodzaju wartości i w tym roku nie zabraknie tematu kobiet w nauce.
4: Tak, i to jest dla nas bardzo ważny element tegorocznego programu. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, Pod prąd i wbrew konwenansom, jak kobiety wywalczyły prawo do nauki. Będzie spojrzeniem historycznym. Dzisiaj dostęp kobiet do edukacji wydaje nam się czymś takim oczywistym, ale przecież przez długi czas nie było. Chcemy przypomnieć kobiety, które przekraczały bariery i otwierały drzwi kolejnym pokoleniom. Natomiast drugi panel, Kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przenosi tę rozmowę do współczesności. Chcemy pokazać naukowczynię nie jako abstrakcyjne postacie z podręcznika, ale jako kobiety, które dzisiaj prowadzą badania, rozwijają swoje kariery i tak naprawdę podejmują wyzwania i zmieniają świat. Będzie oczywiście temu towarzyszyła również wystawa wizualna, prace poświęcone wizerunkom kobiet, prace, które wykonała nasza pracownica. Dla mnie szczególnie ważne jest to, żeby młode dziewczyny, które przyjdą tego wieczoru do Kogideonu, zobaczyły, że nauka jest przestrzenią także dla nich, że mogą być badaczkami, inżynierkami, programistkami czy wynalazczyniami, jeśli właśnie tam zaprowadzi je ciekawość.
5: W mieście od lat mamy różnego rodzaju noce. Są to noce chociażby muzeów, prawda, które zawsze cieszą się ogromną popularnością, noce kin studyjnych, noce tańca. No i oczywiście do tego grona też można przyłączyć niejako nocy naukowców. To, że właśnie tego typu wydarzenia przyciągają rzesze odwiedzających, to jednak chodzi o to, że to odbywa się nocą.
4: Myślę, że tak. Charakter wydarzenia jest właśnie zaplanowany na te wieczorne godziny. Nocą charakter faktycznie się zmienia i w ramach jubileuszowej gali Naukowe Podróże chcemy pokazać, że nauka może być nie tylko przedmiotem poznania, ale także inspiracją artystyczną. Jedną z takich doświadczeń będą Niemożliwe Planety, imersyjna podróż inspirowana twórczością krakowskiego artysty Dobiesława Gały. Jego reliefy, oglądane w ogromnym powiększeniu, zaczynają przypominać powierzchnię nieznanych planet, struktury geologiczne czy mikroskopowe krajobrazy materii.
5: Czyli możemy powiedzieć, że nauka spotyka sztukę.
4: Potwierdzam i taki był plan, taki jest plan. I właśnie to jest fascynujące, ponieważ zmieniamy skalę i nagle rzecz, którą znamy, zaczynamy widzieć zupełnie inaczej. Obraz uruchamia pytania o materię, światło, strukturę i przestrzeń. Będzie można również zobaczyć rzeczywiste prace Dobiesława Gały w ramach Perfecta Imperfectio. Tutaj obraz i muzyka funkcjonują równolegle. Nie chodzi o to, żeby muzyka była tylko tłem do sztuki. Obie warstwy tworzą takie doświadczenie dotyczące struktury, rytmu, zmiany i niedoskonałości. To jest właściwie kierunek Art and Science, który chcemy rozwijać w Kogideonie, nad którym pracujemy, nad jego rozwojem. Nie chodzi o to, żeby sztuką ozdabiać naukę. Chodzi o takie spotkanie dwóch różnych sposobów opowiadania o świecie.
5: Od jakiegoś czasu też Państwo zapraszają do działań Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Czy tutaj aktorzy również będą brali udział w przygotowaniu Nocy Naukowców?
4: Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli okazję zaprosić już Państwa tak naprawdę na premierę tego spektaklu, która odbędzie się 9 października w Kogideonie. Wspólnie z teatrem przygotowaliśmy spektakl naukowy Układ Scalony i właśnie podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, podczas gali, pokażemy jego fragment. Punktem wyjścia jest spotkanie tradycyjnej jarmacznej trupy lalkowej z tajemnicą zieloną nacią, istotą biologiczno-krzemową, jakkolwiek by to nie zabrzmiało skomplikowanie, która zaczyna zadawać fundamentalne pytanie, czy naprawdę żyje, czy tylko przetwarzam informacje. I nagle z historii, która może wydawać się bajkowa, przechodzimy do bardzo współczesnych pytań o świadomość, sztuczną inteligencję, neurobiologię, teorię informacji i znów nie chcemy dawać dzieciom gotowej odpowiedzi. Znacznie ciekawsze jest pozostawienie ich z pytaniem właściwie co sprawia, że jestem ja.
5: Czyli zapowiada się noc pełna atrakcji, ale co dalej? Jaki harmonogram jest przyjęty? Startujemy w ogóle o której godzinie?
4: Startujemy o godzinie 17. Na nasz finał zaplanowaliśmy pod gołym niebem i myślę, że to będzie naprawdę piękna noc, gwieździsta, więc liczymy, że pogoda będzie nam sprzyjała i warunki będą do tego korzystne. Zaplanowaliśmy również koncert pod gołym niebem. Mamy nadzieję, że warunki atmosferyczne będą sprzyjające. Będzie to koncert Kołysanki Kopernika, a równocześnie na elewacji elewacja nasza Kogideonu stanie się przestrzenią kosmicznego mappingu. I to właśnie to będzie taki moment, w którym muzyka, astronomia, obraz, technologia i sama architektura budynku połączą się w jedno doświadczenie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doznanie.
5: Teraz przerwa.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: A teraz spieszę z informacją dla pani, ale panowie również mogą podgłośnić radioodbiorniki. Zaledwie co czwarty Polak bada się regularnie. A z racji, że wielkimi krokami zbliża się październik, kojarzony przede wszystkim z miesiącem świadomości raka piersi, to warto panią przypomnieć o zmianach w profilaktyce, ale raka szyjki macicy. Od sierpnia klasyczną cytologię w programie profilaktyki zastąpił test HPV-HR. Przypomnę, HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, jest główną przyczyną raka szyjki macicy. A na ten moment nowego badania w ramach funduszu skorzystało w Małopolsce 50 tysięcy kobiet.
0: Zdrowy Kraków.
5: Od tego roku Polki mogą korzystać z Narodowego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Procedura nieco się zmieniła. Dlaczego taka właśnie ścieżka jest obecnie rekomendowana?
6: Marcin Mika, jestem ginekologiem położnikiem. Pracuję w poradniach, konsultuję pacjentki, prowadzę ciążę, ale też zajmuję się niepłodnością. Tak, doszło do zmiany konsensusu pewnego. Do tej pory sądziliśmy, że regularna cytologia jest najlepszym sposobem na wykrywanie wczesnych objawów raka szyjki macicy. Teraz wiemy, że czynnik, który bezpośrednio wpływa na pojawianie się zmian onkogennych, czyli na nowotwór szyjki macicy, to jest infekcja wirusem HPV. Dlatego zmieniło się podejście screeningu z takiej co 3 lata cytologii na badanie w kierunku obecności wirusa HPV, które można wykonać obecnie za darmo co 5 lat. W przypadku ujemnego wyniku takie badanie można powtórzyć później też za darmo za 5 lat w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, więc jest to badanie, podkreślam, za darmo, czyli pacjentka nie płaci ani grosza, wystarczy, że się umówi do placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ-em na takie badania. Skierowania też nie musi specjalnie chodzić po to skierowanie do lekarza ginekologa czy lekarza rodzinnego, tylko ono jest automatycznie wystawione na profilu pacjenta IKP, internetowe konto pacjenta, więc zachęcam gorąco wszystkie kobiety od 25 roku życia w górę mogą wykonać takie badanie za darmo. Jest to badanie, które znacznie podnosi czułość badań screeningowych. Dlatego korzystajmy z tego, szczególnie, że jest okres taki teraz jesienny. Przypominamy o raku piersi. Za miesiąc już, niecały miesiąc, to miesiąc świadomości raka piersi, ale pamiętajmy, że rak szyjki macicy, mimo tego, że może nie aż tak częsty jak rak piersi, zbiera bardzo duże żniwo wśród kobiet młodych, kobiet starszych, więc chrońmy się, badajmy się, ale przede wszystkim zmieńmy swoje nastawienie z cytologii na badanie HPV.
5: Oczywiście wynik negatywny pacjentka niezmiernie ucieszy, ale co w przypadku wyniku pozytywnego na HPV? Jakie postępowanie wówczas jest przyjęte?
6: No właśnie, nie ma leku na wirusa HPV. To trochę zależy od naszego układu immunologicznego, na ile układ immunologiczny jest w stanie usunąć takiego wirusa z naszego organizmu. Zadbajmy o ogólną odporność, o odpowiedni poziom witaminy D, która jest tutaj bardzo istotnym czynnikiem, o zdrową dietę, odpowiednią ilość snu, odpoczynek, redukcję stresu, używek. To jest bardzo istotne do modulacji takiej trochę naturalnej stylem życia naszej odporności. Ale pamiętajmy też o szczepieniach, bo tutaj myślę, że jest bardzo dużo szumu wokół szczepionek, szczególnie patrząc na światową scenę polityczną, Stany Zjednoczone i inne zawirowania. Nie bójmy się szczepionek i doceńmy to, że mamy szczepionkę na raka, tak? Coś, o czym ludzkość marzyła przez wieki, żeby mieć szczepionkę na raka. Obecnie jest ta szczepionka dostępna. Można nią szczepić zarówno kobiety, jak i mężczyzn i podkreśla się, żeby szczepić również przed prokreacją, czyli młodzież w wieku szkolnym. Co jeśli, bo czasami pada pytanie, co jeśli już mam wirusa, czy powinnam się szczepić? Wydaje mi się, to nie tylko mnie się wydaje, ale takie są stanowiska europejskich specjalistów, światowych specjalistów, że obecność wirusa jednego

0: nie ma górnej granicy wieku. Może być wykonywane u dorosłych ludzi i przynosi duże korzyści związane z infekcją HPV. I pamiętajmy, nie tylko w aspekcie ginekologii, czyli zmian na szyjce macicy, w obrębie anogenitalnym, ale również jest to szczepienie bardzo istotne w aspekcie chorób laryngologicznych. Wielu laryngologów apeluje też i zwraca na to uwagę, że te szczepionki o wiele zmniejszają zachorowalność na nowotwory głowy z szyją. Więc pamiętajmy też o innych korzyściach szczepienia.
1: Tak jak pan doktor wspomniał, żyjemy w trudnych czasach i ruchy antyszczepionkowe mają się dobrze. Ta wyszczepialność wśród dzieci, bo to trzeba przypomnieć, że nastolatkowie mogą być wyszczepieni, mogą być szczepieni za darmo, nie jest zbyt wysoka. Jak by pan przekonał rodziców, sam jako rodzic?
0: Tutaj myślę, że przekonywać jest trudno, tak? Bo jak się nic nie dzieje, to trudno kogoś przekonać, że to przyniesie efekt za 10-15 lat. Ja bardziej się spotykam z młodzieżą, a raczej już kobietami w młodym wieku, które przychodzą i borykają się z dodatnim wynikiem na obecność wirusa, często wysoko onkogennego, co budzi u nich ogromny stres, ogromną ilość badań. Czasami niewspółmierne do ryzyka infekcji, ale wiadomo, jest to pewien problem też psychologiczny, tak? Skąd ten wirus i tak dalej, i tak dalej. I czasami też pada pytanie, dlaczego ja wcześniej nie wiedziałam. Nikt mi nie powiedział, żaden ginekolog mi nie powiedział o szczepieniu, a tym bardziej rodzice nie powiedzieli, tak? Więc ten żal w kierunku bycia niezaszczepioną może też kierować się do nas rodziców, którzy decydujemy w wieku szkolnym o tym, czy nasze dziecko powinno zostać zaszczepione, czy też nie. Ja jestem orędownikiem tego szczepienia. Uważam, że przynosi ono więcej pożytku niż jakichś niepożądanych działań. Wiadomo, jak każda szczepionka, jak każdy lek podany, chociażby aspiryna kupiona na stacji benzynowej, może w jakimś niewielkim odsetku powodować działania niepożądane, ból w miejscu szczepienia czy gorsze samopoczucie. No ale to jest farmakologia i to są działania, których czasami nie unikniemy, ale podkreślam, i nie tylko ja, ale to są też lata obserwacji tej szczepionki, że jest to szczepionka bardzo bezpieczna.
1: Konsekwencje zakażenia wirusa HPV mogą być różne. Wspomniał pan doktor o alarmujących laryngologach. To może powiedzmy, bo to nie tylko są zmiany na szyjce macicy.
0: Tak, tak. No to jest to, co powiedziałem. To jest obszar anogenitalny. Czasami są to zmiany w obrębie odbytu, czasami na penisie, ale też są to zmiany głowy z szyją. Czyli gdzie? Czyli w krtani, nowotwory krtani czy brodawczaki układu oddechowego mogą wynikać właśnie z infekcji wirusami HPV. Dlatego korzyść szczepienia jest wielokierunkowa. Wielokierunkowa. Zwykle utarło się mówić, że jest to szczepienie na raka szyjki macicy. To jest szczepienie na nowotwory wywoływane przez wirusy HPV, czyli wirusy brodawczaka ludzkiego. I o tym pamiętajmy, decydując się, czy zapisując nasze dzieci na szczepienie.
1: Główną drogą zakażenia jest stosunek seksualny, ale co w przypadku osób, które są w wieloletnich związkach z jednym, jedynym partnerem przez całe życie? Czy te osoby również powinny się szczepić?
0: To jak gdyby trzeba zwrócić uwagę, że infekcja HPV odbywa się na drodze kontaktów seksualnych, ale nie tylko. Rzadko, ale zdarza się, że pacjentki, które nie współżyją, przychodzą ze zmianami na wargach stromowych czy na powierzchni skóry tej okolicy, ze zmianami HPV zależnymi. Czasami jest to spowodowane

0: infekcją wywołaną przez na przykład przybory higieny intymnej, które są dzielone przez domowników albo we wspólnym tam gospodarstwie domowym. Bardzo rzadko, ale też może być taka droga infekcji, więc to jest trochę tak, że szczepiąc się dajemy sobie szansę na bezpieczniejszą przyszłość w aspekcie kontaktu z tym wirusem, a nigdy nie wiemy, kiedy ten kontakt nastąpi. Czy to będzie akurat na drodze seksualnej, przy kontaktach z partnerem, nowym partnerem, bądź też partnerem, z którym już jesteśmy, ale który wcześniej też miał jakieś kontakty inne seksualne. Więc ten temat jest dosyć szeroki i nie łączmy szczepienia HPV z seksualizacją jakąś dzieci i tak dalej, bo tutaj to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć takie zabezpieczenie w przypadku kontaktu z tym wirusem w przyszłości, kiedyś, przy okazji. To niekoniecznie musi być właśnie przy kontaktach seksualnych.
1: Skoro mówimy o jesieni i mówimy też o profilaktyce, to równorzędnie obok cytologii coraz częściej mówi się o kolposkopii. Co to jest za badanie?
0: Kolposkopia to badanie specjalistyczne, które polega na oglądaniu szyjki macicy pod mikroskopem. Kiedy się ono wykonuje, pacjentki kierowane do tego badania najczęściej z nieprawidłowymi obrazami cytologicznymi, które są następstwem właśnie infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli HPV w skrócie. Kolej rzeczy jest trochę, trzeba to tutaj pokrótce powiedzieć. Najpierw idziemy na badanie screeningowe. Jeżeli to badanie screeningowe HPV jest ujemne, o sprawie wirusa i cytologii troszkę zapominamy, tak? Nie musimy go wykonywać co rok. Jeżeli po 5 latach na badaniu HPV wyjdzie na przykład, że jest dodatni wynik, wtedy wykonujemy dodatkowo z tej samej próbki zwrotną cytologię, czyli sprawdzamy, czy dana infekcja danym wirusem wywołała jakieś zmiany w obrębie komórek szyjki macicy. Jeżeli takich zmian nie ma, to powtarzamy to badanie cytologiczne po odpowiednim czasie, zwykle 6 do 12 miesięcy. Natomiast jeżeli są to zmiany w cytologii, które są wysokiego stopnia, tak zwana dysplazja wysokiego stopnia, to kierujemy pacjentkę do pogłębionej diagnostyki i wtedy wykonujemy kolposkopię. Czasami towarzyszy temu również pobranie niewielkiego fragmentu tkanek do badania histopatologicznego, co jednoznacznie wyklucza bądź potwierdza rozwój choroby nowotworowej.
1: I jeszcze jedna ważna informacja. Zmiana programu profilaktyki nie oznacza, że klasyczna cytologia, czyli badanie na tak zwane szkiełko, nie jest już praktykowana. Nadal można ją wykonać, jeśli ginekolog uzna, że istnieją ku temu wskazania. Teraz przerwa.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Zajęcia taneczne, ruchowe, muzyczne i plastyczne bez ograniczeń wiekowych. Lista jesiennych propozycji w Dworku Białopronnickim końca nie ma.
2: Czas wolny w Krakowie.
3: Dzień dobry, ja się nazywam Urszula Tomalak, pracuję w Dworku Białopronnickim, w Centrum Kultury Dworek Białopronnicki i zajmuję się tutaj tak zwanymi zajęciami stałymi, czyli komponuję dla Państwa ofertę zajęciową, tak żebyście mogli z tą kulturą być na co dzień.
1: Czyli jaki będzie ten sezon i jaki on się zapowiada?
3: Bardzo ciekawy, bardzo intensywny, bardzo kulturalny. Zasadniczo co roku staramy się tak skomponować ofertę, żeby każdy z Państwa mógł znaleźć coś dla siebie i był blisko tej kultury. Bardzo chcemy, żeby to nie było monotonne, jednostronne czy powtarzalne. Chcemy, żeby było zróżnicowane i staramy się co roku wprowadzać jakieś nowości. Ja w swojej funkcji jestem faktycznie od niedawna i przejęłam pałeczkę po wybornych programerach, więc teraz podtrzymujemy to tempo i staramy się, żeby Państwo mieli tutaj no ciekawie. Więc w tym roku postawiliśmy duży nacisk na muzykę. Będzie jej bardzo dużo. U nas będą mogli Państwo korzystać z najróżniejszych wydarzeń, ale też właśnie zajęć stałych i na przykład wprowadzamy studio wokalne. Otwieramy studio wokalne. To jest dla nas nowość, bo chcemy skorzystać z dobrodziejstwa, jakie tu mamy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Centrum Kultury Dworek Białobronicki mamy nasze własne profesjonalne studio nagrań i chcemy go w pewnym sensie Państwu udostępnić. Bardzo nam zależy na tym, żeby to, co mamy, było też dla Was, więc powstał pomysł studia wokalnego. Będzie można pracować z głosem, z melodią, z harmonią, z całą emisją głosu, a równocześnie też zaprosimy Państwa do studia, żebyście mogli zobaczyć, jak to jest, kiedy pracuje się z mikrofonem, jak to naprawdę brzmi, no i jak to jest, kiedy stoi się za tą szybą i trzeba coś zaśpiewać, a słuchawki są na uszach. Także jest to nowość, bardzo chcemy, żeby to studio ruszyło. Już mamy pierwszych chętnych i wciąż mamy miejsca, więc warto nas tutaj śledzić. Oprócz tego z muzyki w dalszych planach jest taki pomysł, żeby otworzyć nasz własny chór. Tutaj też zapraszamy, jeżeli byliby Państwo zainteresowani, bo będziemy działać w tą stronę, w tym kierunku. Ale oprócz tego mamy zajęcia instrumentalne. Jest ogromny, nie wiem, czy można to tak określić, szał, ale ogromne zainteresowanie jest zawsze gitarą. Mamy fantastyczne zajęcia z panem Jackiem Korochodą. To są zajęcia, których ja wcześniej nigdzie nie spotkałam. To są zajęcia grupowe, co może wydawać się trochę dziwne, takie intrygujące. Dlaczego zajęcia grupowe na instrument? A to dlatego, że w grupie siła, w grupie raźniej, ale też w grupie harmonia. Te zajęcia są tak pomyślane, żeby był dopasowany poziom do umiejętności oczywiście, ale też, żeby uczestnicy nawzajem się dopełniali. Pan Jacek Korochoda, który to prowadzi, jest muzykiem wszelkich krojów i maści, bo zarówno jazzowym, ale oczywiście klasyką również się potrafi zaopiekować i fantastycznie przekazuje tą wiedzę. Faktycznie, będąc na zakończeniu takiego cyklu rocznego, no można się zdziwić, ile jesteśmy w stanie się nauczyć przez ten jeden rok i jak fantastycznie potem można to wykorzystać, więc takie zajęcia u nas też się znajdą. Poza tym, jeśli jesteśmy przy muzyce, to serdecznie zapraszamy na skrzypce. W tym roku aż dwie klasy skrzypiec. Mamy dwie fantastyczne profesorki, które będą uczyły i cudowne jest to, że w tym roku naprawdę mamy przestrzeń dla małych dzieci. Jest tu to miejsce, jest chęć, jest opieka, jest też bardzo czułe podejście naszych instruktorek, które z maluszkami są naprawdę za pan brat i widać, że te zajęcia bardzo te dzieciaczki rozwijają. Można sobie też zobaczyć, bo gdzieniegdzie w poprzednich latach udawało się stworzyć relacje dotyczące tego, jak właśnie dzieciaczki nam fantastycznie grają i jak się rozwijają. Cudowne to jest, jak można zobaczyć, takie sześciolatki malutkie, grające na skrzypcach. Bardzo rozkoszne, zapraszamy serdecznie. No, oprócz tego mamy wprowadzone pianino i tutaj absolutnie dla każdego, w każdym wieku. Zajęcia są indywidualne, więc bardzo dopasowane do naszych potrzeb, do naszych umiejętności, do tego, do czego jesteśmy zdolni, co warto by było jeszcze wydobyć. I tutaj też chciałabym zaznaczyć, że od tego roku bardzo nam zależy razem z panem Tomaszem Srogą, który będzie prowadził te zajęcia, aby dać Państwu możliwość skorzystania z różnego rodzaju instrumentów. Nie będziemy tylko na instrumentach elektrycznych, ale będziemy starali się też korzystać z prawdziwej, żywej, jak ja to nazywam, klawiatury. Chcielibyśmy, żeby mieli Państwo możliwość skorzystania z klawiatury i pianina, ale też fortepianu koncertowego, tak żebyście mogli zobaczyć, jaka jest różnica w tych dźwiękach. Więc w tym roku zdecydowanie Dworek Muzyką stoi i zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo serdecznie zapraszamy na te zajęcia, bo widzę, że coraz większy tutaj jest potencjał, a kto wie, może kiedyś zrobimy dworkową orkiestrę.
4: Ale Dworek samą muzyką nie stoi. Oferta jest również bogata w innych obszarach, więc może spróbujmy skategoryzować wiekiem i oddajmy na początku cześć starszyźnie, czyli co będzie tutaj przygotowane bezpośrednio dla seniorów.
3: Dla seniorów mamy całą strefę 50+. Jest tam mnóstwo różnych wydarzeń, między innymi nauka gra w brydża, która cieszy się ogromną popularnością. Mamy zajęcia ruchowe, nazywają się afrykańskie biodra. No, ta tajemnicza nazwa bardzo przyciąga, bardzo nas to cieszy i faktycznie są afrykańskie biodra. Tam się dzieje wszystko na tych zajęciach. Ta oferta z strefy 50+ jest bardzo bogata, bo tam mamy mnóstwo wydarzeń również. Czasem pojawiają się takie wydarzenia nie tyle cykliczne, co jednorazowe, otwarte, dostępne, tak żeby Państwo mogli zobaczyć, jak to jest. A taka cała oferta jest dostępna na naszej stronie.
5: Martyna Mazur, organizatorka wydarzeń w Centrum Kultury Dworek Białobrodnicki.
4: To dla kontry strefa nastolatka. Jaka ona będzie?
5: Strefa nastolatka działa już u nas od kilku lat i jest to projekt powstały z inicjatywy i przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. Dzięki temu mamy budżet na to, żeby organizować dla nastolatków profesjonalne warsztaty. Dużą taką popularnością cieszyła się Samoobrona, która ostatnio trwała całe dwa dni, więc to był weekendowy kurs, gdzie dziewczynki mogły dowiedzieć się o tym, jak zachować się asertywnie wobec rówieśników, a teraz oraz jak użyć też samoobrony w takich wyjątkowych sytuacjach, gdzie to już jest ostateczność. Ale przede wszystkim skupialiśmy się na tym, jak czuć się dobrze, jak komunikować swoje potrzeby, więc był to bardzo przydatny warsztat i tego rodzaju zajęcia staramy się organizować właśnie dla tej grupy między 11 a 18 rokiem życia. Najbliższy warsztat, który odbędzie się w strefie, to Haft, ponieważ też takie manualne ćwiczenia bardzo przydają się nastolatkom po to, żeby zresetować głowę po szkole, trochę odpocząć w gronie rówieśników. 27 września mamy również spotkanie na temat miesiączki, o tym, jak lepiej obserwować swoje ciało, jak czuć się w tym czasie lepiej po prostu i reagować na to, co się dzieje w organizmie. Więc to jest kolejne takie wydarzenie z zakresu i profilaktyki, i też takiej większej świadomości.
4: A jeśli chodzi o takie wydarzenia, które odbywają się regularnie, to co proponujecie?
5: Przyjęliśmy, że w miesiącu odbywa się około 4 różnych spotkań. Ta liczba się waha, bo to zależy praktycznie od sezonu. W wakacje udało nam się prowadzić takie całotygodniowe zajęcia, ponieważ był to czas właśnie odpoczynku od szkoły i też nastolatkowie mieli tutaj więcej czasu, żeby do nas też wpaść. Ale nie ma takiej regularności na przykład jak przy zajęciach stałych, więc chcemy, żeby ta oferta była jak najbardziej zróżnicowana do też różnych odbiorców. I po prostu dając ankiety młodzieży, możemy monitorować to, co im się podoba, jakie są jeszcze zapotrzebowania i właśnie na to na bieżąco reagujemy.
4: Czyli jakie są takie bieżące potrzeby nastolatków? Jacy są teraz ci współcześni nastolatkowie?
5: Na pewno bardzo otwarci, też tolerancyjni wobec siebie, bo zdarza się, że mamy osoby z takimi specjalnymi potrzebami, osoby, które mają trudność na przykład w usiedzeniu w jednym miejscu i one potrafią podczas takich warsztatów przemieszczać się po sali, gdzie nikogo to nie drażni, nikt nie zwraca na to uwagi, po prostu traktujemy się z szacunkiem. Te potrzeby są często artystyczne, więc dotyczące na przykład zajęć robienia biżuterii, ale też tworzenia właśnie scenariuszy gier LARP i to jest, mamy grupę, która z nami współpracuje, która organizuje LARPy, Lala LARP, to jest właśnie grupa dwóch dziewczyn, które tworzą wspaniałe opowieści, które później można odegrać, więc jest to wejście w taką fikcyjną rolę i trochę pozbycie się różnych oporów, skrępowania, no bo przebieramy jakąś maskę na chwilę, a potem możemy z tej roli wyjść i no i nadal czuć się dobrze po tym procesie.
3: No to proszę Państwa, wracamy do oferty stałej. Bardzo nam miło, bo w tym roku możemy kontynuować super ciekawe zajęcia. To są zajęcia z programowania, można powiedzieć z informatyki, ale to takie bardzo ogólne określenie, ale to nie są stricte zajęcia, gdzie siedzimy przy komputerze, chociaż również może i tak się zdarzyć, ale to są zajęcia, gdzie pracujemy na przykład na Lego, więc to jest szał. Są to zajęcia przygotowane dla różnych grup wiekowych, bo zarówno dla mniejszych pierwszoklasistów, drugoklasistów, ale też znajdziemy zajęcia na przykład z programowania z Minecraftem, gdzie tutaj mamy przygotowane zajęcia dla dzieciaczków od 8 roku życia. Mamy tworzenie gier Roblox, które w ogóle cieszą się dużą popularnością, bo to jest fantastyczna sprawa móc stworzyć własną grę. To nie tylko jest opowieść o tym, że potrafimy liczyć i układać i wiemy, co to jest system zerojedynkowy, ale to też jest opowieść o tym, że mamy w sobie moc tworzenia, jesteśmy sprawcami wystarczy, potrafimy zrobić coś od A do Z, zaprojektować, przeprowadzić, dokonać i jeszcze to działa. I tutaj mamy tą ofertę dla dzieci od 10 do 12 roku życia, bo to jest też taki wiek, proszę Państwa, gdzie dobrze by było, żeby te dzieciaki czuły, że potrafią, że mogą i że mogą sobie na to pozwolić. Stąd takie zajęcia są w naszej ofercie, a cudownie nam się współpracuje z Next Gen Education, którzy prowadzą te zajęcia, to są oj tacy zapaleńcy, że warto do nich przyjść, warto poznać chłopaków i z nimi potworzyć, bo bardzo ciekawe rzeczy z tego wychodzą. Ale to nie wszystko, bo stwierdziliśmy, że kurczę, nie samą informatyką, nie samą muzyką, ale też musimy się trochę poruszać, więc w naszej ofercie znajdziecie Państwo też mnóstwo tańca, ale i gimnastyki, ale i rzeczy, które może nie są oczywiste w Domu Kultury, bo mamy i tai chi, a od tego roku wprowadzamy również capoeirę. Także będzie ruchowo na maksa, ale też poszliśmy i w drugi koniec świata, bo stwierdziliśmy, że potrzebujemy też trochę się tutaj zakotwiczyć u nas i wprowadzamy gimnastykę, a właściwie kontynuujemy gimnastykę słowiańską dla kobiet. Cudowne zajęcia, to już będzie inny charakter, to już będzie wyciszenie, ale i rozciąganie, to będzie też praca z własnym ciałem, praca z oddechem, również praca z emocjami tak naprawdę. I co za tym idzie, mamy też ogromną ofertę zajęć jogi, które są dopasowane do potrzeb, dopasowane do możliwości, ale też do tego, jak czujemy. Tych zajęć ruchowych, no niezliczona ilość i cała wielka oferta zajęć tanecznych. I tutaj cały przekrój. O jakim tańcu Państwo nie pomyślicie, na pewno w jakiejś formie się u nas pojawia. Oczywiście króluje balet dla małych dzieci, balet dla młodzieży. I balet dla dorosłych, bo wiemy, że tego brakuje, bo przecież nie tylko dzieci chcą tańczyć, ale dorośli również. Mamy taniec współczesny, mamy taniec nowoczesny, mamy nawet taniec z elementami zumby dla tych, którzy potrzebują się poruszać, ale niekoniecznie spamiętywać układy albo nie mają takiej potrzeby jakiegoś konkretnego ruchu, to ta zumba jest cudownym rozluźnieniem. I jeszcze z zajęć ruchowych myślę, że warto wspomnieć o tym, że mamy też zajęcia indywidualne taneczne. Gdyby Państwo mieli ochotę sami ze sobą poćwiczyć, albo może w parze, to jak najbardziej takie zajęcia też u nas się znajdą. A dla tych osób, które wolałyby jednak usiąść, to mamy zajęcia hawciarskie. Mamy też zajęcia teatralne. Tu teatralne są stricte dla dzieci i dla młodzieży. I mamy no piękne projekty z tego wychodzą, pięknie dzieciaki się nam rozwijają. Bardzo jesteśmy dumni z tej współpracy ze studium teatralnym. Myślę, że ta oferta jest tak bogata, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to nie są tylko dzieci mile widziane, ale są widziani mile dorośli i młodzież. A gdyby ktoś z Państwa chciał, to jeszcze napomknę, że mamy aż 3 pracownie plastyczne. W każdej z nich mamy miejsce dla Państwa, bo mamy pracownie stricte dla dzieci, pracownie dla dorosłych. Mamy również zajęcia tak zwane milusińskie dla osób z innymi wymaganiami i potrzebami. I tak naprawdę jest to takie miejsce, gdzie wchodzimy do prawdziwej pracowni, gdzie można spotkać wszystkie rodzaje kredek, farb i one będą i na podłodze, i na ścianie, i na biurku. Wszystko tam jest. Jest wielki piec do wypalania ceramiki. Jest mnóstwo technik, z których korzystamy. A gdy wchodzi się do pracowni, widzi się wielką głowę smoka, którą stworzyła jedna z grup, więc myślę, że warto nas odwiedzić.
6: A pełny harmonogram jesiennych wydarzeń znajdą Państwo na stronie Dworku Białoprądnickiego.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
6: Zaglądamy do kina pod baranami. W tym sezonie ważne miejsce zajmują klasyki kinematografii. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się 27. już odsłona Festiwalu Kina Niemego, a także czekają nas kolejne spotkania w ramach cyklu Filmy Wszechczasów. Nie zabraknie także nowości i nowych spojrzeń na znane historie. Przypomnę, już 30 września trafi do kin współczesna ekranizacja Lalki.
2: Krakowska premiera.
7: Za nami letnie tanie kinobranie, to już była 20. edycja. No i bądź co bądź, wkraczamy tutaj w jesień, niestety lub niestety, ale na pewno w związku z tym okresem sprzyjającym oglądaniu filmów Państwo przygotowali coś specjalnego.
8: Wojtek Kampa, Kino pod baranami. Tak, no mieliśmy bardzo intensywne i bogate i pełne emocji lato z letnim tanim kinobraniem. Za nami jubileuszowa 20. edycja, najdłuższa, największa, ponad 200 filmów, więc to już za nami. Przeszliśmy już przez wszystkie powtórki i hity poprzednich sezonów, więc czas spojrzeć na jesień. No i Złota Polska Jesień jak najbardziej jest już z nami, ale my w ten jesienny marazm nie popadamy absolutnie. Mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy do zaproponowania na kolejne miesiące, od klasyków, od filmów starych, najstarszych, po te najnowsze, po premiery, więc tak, zapowiada się bardzo ciekawa jesień, zarówno dla fanów klasyki i tych filmów starszych, jak i dla tych, co wyczekują na te największe festiwalowe nowości.
4: To może zacznijmy tak przekornie, czyli nie od nowości, a zacznijmy od tego, do czego Państwo będą wracać, czyli chronologicznie, ponieważ jednak nie zapominajmy, że Kino pod Baranami ma tą swoją misję edukacyjną.
8: Tak, więc idąc od najstarszego, no to właśnie w tym roku troszeczkę wcześniej niż zwykle, bo w listopadzie zapraszamy na Festiwal Filmu Niemego, to już 27. edycja. Na dniach dosłownie będziemy ogłaszać już pierwsze szczegóły programu oraz te informacje. Na razie można zapisać sobie w kalendarzu, że spotykamy się od 12 do 15 listopada, czyli właśnie kilka tygodni wcześniej niż zwykle. Zwykle spotykaliśmy się na początku grudnia. Zmiana ta wynika z tego, że mamy też bardzo szczególną i okrągłą rocznicę, ponieważ w tym roku mija 130 lat od pierwszego pokazu na ziemiach polskich, pokazu filmowego oczywiście, i było to w Teatrze Słowackiego u nas właśnie w Krakowie, więc festiwalem również świętujemy tą okrągłą rocznicę. Jak zwykle, jak co roku, pokażemy filmy nieme, czyli filmy, których nie sposób zobaczyć w ciągu roku przy innej żadnej okazji, więc jest to zawsze takie wyjątkowe wydarzenie. No i jak zwykle tym pokazom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. W tym roku mamy naprawdę ciekawy wybór wykonawców. Przejdziemy przez bardzo różne style muzyczne. Tu jeszcze nie będę zdradzać kto, ale są to naprawdę fajne nazwiska i fajne zespoły, więc bardzo się cieszymy na te spotkania. No co, no, trzeba nas śledzić i patrzeć na to, co będziemy ogłaszać, bo na pewno każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. No, ale idąc już troszeczkę dalej, poza tymi czterema listopadowymi dniami, no to przez całą jesień będzie okazja na spotkanie z tymi starszymi filmami. We wrześniu naszą główną gwiazdą jest Pedro Almodóvar. Przy okazji jego filmu Gorzkie Święta pokazujemy jego pierwsze filmy, ale też te ostatnie, które przez ostatnie parę lat zawładnęły naszymi umysłami. Więc tutaj do końca września jeszcze jest na to okazja. No i w naszym cyklu Replay, w którym właśnie przez cały rok pokazujemy te troszeczkę starsze filmy, mamy kilka fajnych propozycji. Mamy Asterixa i Obelixa dla całej rodziny. Pokażemy Opętanie na specjalnej plakatowej trasie, która przemierza przez całą Polskę. Do każdego biletu dorzucamy absolutnie przepiękny plakat tego filmu. Będzie Orlando z fenomenalną rolą Tilda Swinton. Dla fanów japońskich animacji mamy Twoje imię, czyli kultowe anime z 2016 roku, które trafia pierwszy raz na polskie ekrany. Na 5 października świętujemy Dzień Jamesa Bonda z filmem Casino Royale. To dla niektórych może być zaskoczenie, że od premiery tego filmu minęło już 20 lat, ale tak właśnie się dzieje i będziemy to świętować w bardzo fajny, myślę, sposób. No a do tego cały czas trwają nasze pokazy w cyklu Filmy Wszechczasów. To są już takie absolutne perełki, których nie sposób zobaczyć nigdzie indziej. Bardzo też mamy fajny, szeroki przekrój. Będzie Labirynt z Davidem Bowiem, będzie Romeo i Julia, Baza Luhrmanna, mamy Rekwiem dla snu, które poprzedzi prelekcja Jakuba Skrzywanka, dyrektora Narodowego Starego Teatru, który wystawił właśnie interpretację tego filmu na deskach krakowskiego teatru. No i sezon zakończymy filmem Panienki z Rochefort, czyli moim prywatnym, absolutnie ulubionym francuskim starym musicalem.
4: Bardzo barwnym.
8: Bardzo barwnym, bardzo kolorowym, bardzo muzycznym, z przepięknymi rolami Katrin Tenew. Jest to absolutnie film, który uwielbiam i do którego bardzo chętnie wracam. I jeśli Państwo nie widzieli, to koniecznie trzeba to zobaczyć, koniecznie właśnie na kinowym ekranie.
4: Czyli zapowiada się filmowa uczta, kuchnia różnych smaków. Bardzo mi się spodobało szczególnie połączenie, zaproszenie właśnie dyrektora Skrzywanka jako prelegenta przed Rekwiem dla snu. W końcu, któż nie pamięta tych maturalnych prezentacji, bo trzeba przypomnieć, że Rekwiem dla snu po dziś dzień pozostaje filmem kultowym, właśnie zwłaszcza wśród młodzieży.
8: Tak, jak najbardziej. No, nie jest to prosty seans, nie jest to prosty film, wręcz głosy były takie, że no, fajny film, ale nigdy więcej nie chcę go zobaczyć, ale wiemy też już po poprzednich pokazach, że dobrze się z nim skonfrontować właśnie na nowo po latach i albo zobaczyć go po raz pierwszy i myślę, że właśnie to sparowanie też z tą z Jakubem Skrzypankiem myślę też będzie bardzo ciekawym połączeniem, żeby trochę zetrzeć ze sobą te dwie perspektywy tej współczesności i tego jak po latach ten film nadal fenomenalnie działa i nadal wgryza się bardzo w umysły.
4: Są takie filmy, które są ponadczasowe. Nie bez powodu też nawiązałam do młodzieży, bo kolejne pokolenia wyrastają i właśnie zachwycają się tym filmem. Czy dorośli później, w kolejnych latach swojego życia? Różnie to bywa, ale jeśli mówimy właśnie o tych filmach łączących pokolenia, albo i nie, to w końcu wielkie odliczanie trwa do Lalki.
8: Tak, 30 września na naszych ekranach pojawi się Lalka. Widać, że czekamy na tą Lalkę bardzo intensywnie, ponieważ już mamy przedsprzedaż biletów i cieszy się na dużym zainteresowaniem. Film Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. No i oczywiście mamy teraz sytuację wielu lalek we wrześniu. Dla mnie osobiście ta filmowa jest tą, na którą czekam bardziej i na którą też wiem, że czekają inni, czekają młodzi, czekają starsi. Zresztą tak, jest to oczywiście pewien fenomen, również maturalny fenomen, co też wiemy od naszych młodych ambasadorów kina pod Baranami, czyli tej grupy licealistów, która z nami współpracuje przez cały rok. Tu zresztą też trwa nabór na grupę na kolejny rok, więc jeśli licealiści nas słuchają albo jeśli macie w swoich rodzinach i znajomych licealistów, to zwróćcie im uwagę na tę możliwość, że jest to też film, na który oni czekają i który chcą zobaczyć i to jak najszybciej właściwie. Więc tak, jest ta Lalka, na nią bardzo czekamy. Zresztą polskie kino też ma swoją reprezentację w najbliższych tygodniach w postaci na przykład filmu Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy, reżysera filmu na przykład Serce miłości czy Wszystkie nasze strachy, z fantastycznymi aktorami młodego pokolenia, których odkrywamy w kolejnych rolach z zupełnie innych stron, więc to jest też film, na który czekamy. Będzie Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, czyli jej pierwszy, taki nie pierwszy w sumie, bo mieliśmy już Silent Twins, ale kolejny film bardziej międzynarodowy, jest to dystopijny thriller science fiction, ale pojawia też się tam Andrzej Konopka, więc mamy w nim nasz polski akcent. Ten film będzie miał premierę 25 września. No i tak, no i przed nami też oczywiście festiwal w Gdyni, na którym zobaczymy co nowego w najbliższych miesiącach polskiego przyjdzie nam zobaczyć.
4: A skoro rozmawiamy o tym, co będzie działo się tutaj, lokalnie w kinie pod Baranami, to nie zapominajmy, że mają Państwo rzeszę wychowanków w ramach słynnego nocnika.
8: Tak, oczywiście. Zaczyna się w październiku nowy rok akademicki, chociaż w tym roku studenci spotykali się również w wakacje dosyć regularnie, co jest pewnego rodzaju nowością, ale wielu studentów oczywiście jest w Krakowie również przez wakacje, więc chcieli nadal się spotykać i były to fajne spotkania, między innymi z Odyseją Christophera Nolana, czy z Gorzkimi Świętami Pedro Almodovara. Więc tak, od października wracają spotkania studentów. One są w każdy czwartek około godziny 23. Jest to fajna noc spędzona w kinie. Pokazujemy na niej właśnie zawsze czy to nowości, czy przedpremierowe filmy. Więc tak, czekamy na, tych studentów, tych, którzy są z nami co roku i tych, którzy pojawią się dopiero w Krakowie w październiku na pierwszym roku studiów. To jest też zawsze fajny moment, kiedy obserwujemy trochę jak ci studenci właśnie rozwijają te skrzydła i jakby adaptują się w Krakowie, w Nowym Mieście, i to jest też fajne miejsce na taką integrację i poznawanie nowych ludzi i rozmowę i spotkania z filmami, no bo to zawsze jest pokaz poprzedzony prelekcją, którą też wygłaszają studenci, potem mamy dyskusje, które trwają często i do białego rana, więc jest to super okazja do poznania nowych ludzi. To też nasi licealiści, którzy są skupieni wokół właśnie programu spotkań młodych amatorów kina i młodych ambasadorów, też już jak kończą liceum, to już zapowiadają, że pojawią się też na tych studenckich spotkaniach. Więc tak, znowu będziemy rozmawiać. Oczywiście cały czas mamy pokazy również dla naszych dojrzałych widzów, czyli Dojrzałe Kino. W każdą środę o 11:00 pani redaktor Maria Malatyńska prowadzi te spotkania. Cieszą się niezmienną popularnością i zawsze są to bardzo, bardzo fajne rozmowy. Mamy cały czas pokazy dla małych dzieci, Baranki Dzieciom, tam co niedzielę o 11:00 pokazujemy bajki starsze i nowsze. Mamy i Reksia, i Bolka, i Lolka, ale jest też Pucio, i Kicia Kocia, i ci wszyscy nowi bohaterowie, których nasze dzieci odkrywają i uwielbiają. Tutaj zawsze po każdym pokazie mamy różnego rodzaju warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe, więc to zawsze jest mega duża frajda dla tych dzieciaków. Po pierwsze być w kinie, często po raz pierwszy, ale też właśnie trochę zażyć aktywności związanej z tym, co się na ekranie wydarzy. No a do tego oczywiście nie zapominamy o dorosłych, no bo mamy też spotkania w cyklu premiery psychologiczne, spotkania filozoficzne, gdzie rozpracowujemy filmy na czynniki pierwsze pod różnymi kątami.
7: I jakie plany na najbliższe tygodnie?
8: Od czego tu zacząć? No codziennie coś. Po pierwsze te premiery bardzo ciekawe, myślę. Klasyków cała masa, o których wspominaliśmy. Mamy też jeszcze oczywiście cały czas pokazy filmów Andrzeja Wajdy, pokazy w cyklu Sztuka na ekranie, czyli można właściwie pozwiedzać galerie całego świata, nie wyjeżdżając z Krakowa. No ale też rzeczy, na które nasi widzowie czekają i które pojawiają się u nas co roku, czyli na przykład Manhattan Short Film Festival, czyli taki przegląd krótkich metraży z głosowaniem widzów na całym świecie. To przed nami 3 i 4 października. Będzie oczywiście pasmo filmowe festiwalu Konrada, czyli też rzecz, która towarzyszy temu festiwalowi od lat i na naszych ekranach się pojawi. Tutaj też fajne propozycje, na przykład Elma i Louis, czy retransmisja spektaklu Powrót do Rem, Obcy François Ozona, Sarajewo Safari i Persepolis. Tu myślę, to kolejna okazja na fajne spotkania i zobaczenie rzeczy, których nie zawsze łatwo dorwać. W planach mamy także przegląd filmów z Ukrainy, przegląd filmów Konwickiego. Wraca Duna już przecież też w tej zimy, więc pokażemy też pierwsze dwie części Dzień Kina Polskiego, Dzień Europejskiego Kina Artystycznego, więc dużo, dużo przed nami i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Mówił Wojtek Kampa z Kina pod Baranami, a pełny repertuar znajdziecie na stronie Baranów.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.